zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebo. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić w siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, chcę to lśnić.

Poddaję się ciemnością albo światłem. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy w przyjacącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

przystać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

Love is everywhere.

Love is everywhere.

around you, baby.

Shake, shake.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

Zechcie jej taki wczuć się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc on tour jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci specok

się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal do mówki, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci spec

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

przyszłość. Wzmocnijcie co nie zabiła, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele peta czy profesor, na pewno nie kręta ci przecież nie w

0: I będzie po mnie, o. Weź się nie zestra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: Virgil.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

flashbacks.

0: A to śleci?
1: Okej. Okej. Jesteśmy z wami, moi drodzy, chwilę spóźnieni, ale to nic nie przeszkadza nam aktywować dla was ten środek tygodnia, ponieważ jest środa. Jest 2 września 2026 roku, jest 18.35, a to oznacza czas w radioaktywnym rozpocząć aktywację. No i cóż, dzisiaj mamy taki skład, prima sort, dużo ludzi będzie dzisiaj.
2: Stara gwardia.
1: W sumie trochę stara gwardia, to fakt, ale najważniejsze jest, że kto jest dokładnie? Jakub Truszkowski.
3: Witam wszystkich.
1: Bartosz Kałuża.
2: Hello, Dad.
1: Realizuje nas Natalia Lech, ja nazywam się Kacper Radzikowski i mam przyjemność prowadzić dla was dzisiejsze wydanie, gdzie przez najbliższe 1,5 godziny będziemy robić rzeczy fajne. To na pewno. Będzie kurier kulturalny, wiadomości studenckie, będzie kartka z kalendarza. Jakąś nowość muzyczną mamy już dla was ugotowaną i zaprezentuję wam. Oczywiście nie zabraknie najważniejszego, czyli dyskusji, ponieważ w dzisiejszej dyskusji będziemy mieć taki temat już bardziej trochę sklejony. Niektórzy powiedzą fatalistycznie, niektórzy powiedzą, że przyszłościowy, niektórzy powiedzą za szybko skaczemy, ponieważ pogadamy sobie o sztucznej inteligencji, czyli wow, nikt się na to nie łapie na falę tego, zupełnie nie jesteśmy. Ważne jest to, że pogadamy sobie o tym dokładnie w kontekście tego, jak edukacja będzie wyglądać w przyszłości, więc temat wydaje się bieżący, przyszłościowy i interesujący. Tak więc, cóż, to kilka minut po 19, ale najpierw musimy zacząć od faktu, że będzie za chwilę płyta tygodnia. Bartosz?
2: A jeszcze chciałem nawiązać, że nawiązuję do naszej poprzedniej audycji, że nasza audycja, tak jak pamiętacie, jest jak zimne piwo w lodówce po pracy, więc już jesteśmy.
1: Tak, jesteśmy gotowi. Cóż, trochę mi wybiłeś Bartosz z rytmu, ponieważ miałem przygotowane coś, ale to za chwilę. Myślę, że pogadam o tym, jak wyjdzie nasza płyta tygodnia, więc lecimy z tym koksem.
4: The number you have dialed is not available at present.

W życiu jest ważne tylko śląskie emo. Szczególnie jeżeli jest na tak dobrym poziomie jak najnowsze wydawnictwo pod tytułem FAM od zespołu Przeprosiny. Niesamowite jak mroczny i smutny ze swojej natury gatunek emo może łączyć się z delikatnością i zwiewnością brzmień. Każdy utwór jest powolnie budowaną odrębną historią, która musi mieć swój moment kulminacyjny. Jest to muzyka niemalże filmowa, tylko zamiast dopasowywania dźwięków do scen, Przeprosiny tworzą swój własny muzyczny scenariusz. Jest to muzyka końca lata, muzyka przemyśleń, smutków, radości i strachu przed zimnem. I tym atmosferycznym, i tym emocjonalnym. Które pomimo tego, że znane, rzadko bywa życzliwe. W tym okresie między smutkiem a nostalgią koniecznie odpalcie sobie najnowszy album Przeprosin, który jest naszą aktualną płytą tygodnia. Cześć! PS. Już w najbliższą niedzielę w warszawskiej Hydrozagadce odbędzie się koncert rozpoczynający trasę promującą album FAM. Do zobaczenia i do usłyszenia.

0: Witam ponownie, to była nasza płyta tygodnia, to był dokładnie utwór Księżycowe Pustkowie, które, o jakiś sposób, mam wrażenie, gdzieś już to słyszałem.
1: Tak, dokładnie.
2: Czekaj, a...
1: Wydaje
2: no
1: się,
2: ja też, déjà vu.
0: Déjà vu.
1: Tak, cieszę się, że już tak oficjalnie przeprosiny stały się naszą płytą tygodnia.
0: Tak.
1: To prawda, już się wypowiadaliśmy w tamtym tygodniu, ale myślę, że teraz...
2: Dobrego nigdy za wiele.
1: Tak, po pierwsze, wszyscy mieliśmy trochę więcej czasu, żeby przesłuchać cały album, więc może wy zaczniecie od tego.
0: Tak, to właśnie ty się bardzo wypowiedziałeś, to tym razem, a dzisiaj ja z Bartoszem będziemy musieli bardziej. No, na pewno trzeba potwierdzić, że Księżycowe Pustkowie to jest słaby wyznacznik tego, co się dzieje na reszcie albumu.
1: Tak, dokładnie.
0: Co jest dosyć zabawne, bo tacy na stręce też, że myśleliśmy, że ale o, jaki fajny folkowy klimat.
2: No, tak, no to jest taka sinusoida, właśnie mi to też zaskoczyło. Przecież muszę powiedzieć, że nie skumałem, że to o tym, żeśmy gadali tydzień temu, jak słucham tej płyty, ale właśnie to takie, że z tego takiego kwiatu jabłoni tam wjeżdżają takie mocniejsze klimaty.
1: No, to dokładnie to, co wam mówiłem, że tutaj chłopaki bardziej uderzają w klimaty screamo, więc moim zdaniem nie zawiedli. Ale właśnie to, co mówiłem, że właśnie się tak rozbudowali i no, trochę się bawili jakby konwencją całego tego albumu. Jakby z tego, co mówiłem, to jest generalnie jakby jakaś taka cała historia. Jak oni to prezentują, na między innymi właśnie tam na Instagramie czy gdzieś. No i co, no jakby jakieś większe przemyślenia, chłopaki. Bo mówię, ja tak się wypowiedziałem bardzo szeroko już.
0: No tak, ja bym powiedział, że no ja gigantycznym fanem emo nie jestem. Mm-hmm. To ja mam coś z tym udawać, ale nawet mi się dobrze tego słucha. W sensie jakby jak mam świadomość, jaki gatunek się człowiek wchodzi i z czego się powinien spodziewać, no to jest dobrze wyegzekwowane emo i ty screamo właśnie, tu nie ma co udawać. Choć przyznam, że Księżycowe Pustkowie przez te swoje kolkowe klimaty najbardziej mi leżały, ale dalej szczególnie inaczej. Jeśli ktoś lubi i to jest jego gatunek emo, screamo, to absolutnie siądzie mu Femę od Przeprosin. I bo po prostu jest to fajnie zrobione, czuć jakby ten klimat i bardzo zgadzam się z tym, co Ina sugerowała w naszej zapowiedzi płyty tygodnia, że jest, oni znajdują sposób, żeby w tym screamo znaleźć właśnie taką melancholię, to jest takie bardzo, bardzo często używane słowo, ale właśnie jest w tym taka, jest coś głębszego w tym czuciu, że to nie jest tylko takie krzyczenie do mikrofonu, tylko jest w tym jakaś większa narracja, też, ale taka muzyczna narracja.
1: Mi się wydaje, że to, że trochę się bawili tymi gatunkami, w sensie, że nie lecieli po prostu od początku do końca ostre gitary, co nie, tej perka i darcie się po prostu, tylko że ten krzyk był egzekwowany w takich newralgicznych momentach jakby, że to był jakby... że to było tak, core całego na przykład utworu czasami, ale do tego wszystko było obudowane dookoła, że jakby to nie stanowił cały utwór, jakby o.
0: To jest bardzo dobrze ujęta sprawa, że no to jest core, wokół którego czuć, że jest, czuć i słychać to, że jest coś budowane głębiej, więc daje to bardzo fajny efekt i mimo iż to nie jest typowy mój gatunek, to uważam, że jak ktoś lubi eksperymentować i nie ma totalnej alergii na screamo, to zachęcam do przesłuchania. No bo wiadomo, jak ktoś nie lubi po prostu, jak krzyczą do słuchać, jak krzyczą do mikrofonu, no to na pewno się. Nie ma się co oszukać, że się odbije od tego, bo no. Taka jest gatunkowa natura tego. Bartosz, chcesz coś dodać?
2: Znaczy, chyba wyczerpałeś temat. Znaczy, mnie w sumie jeszcze bardziej się spodobała. To pyta właśnie to, że ona tak potrafi zaskakiwać tym swoim, że to nagle, a tu taki właśnie ten kwiat jabłonia, tu nagle tak trochę mocniejsze, a później znowu tak, a później. No. Ona przyciąga uwagę, tego się chce słuchać, a to jest 36 minut i 1 sekunda i to jest właśnie też śmieszne, że tych utworów jest 12, czyli każdy w sumie trwa...
1: 2 minuty, 3.
2: 3, tak, 3. Tak. No, bo nie wiem w sumie, czy ta sekunda to jest jakoś też podzielona, czy to jakoś tam jest na wstęp taki krótki, jak ktoś tam, czy tam jakiś tam na słuchu tej płyty, że po prostu tam ta jedna sekunda jakoś musi mija, żeby wysłuchać reszty płyty, to między przerwami. Właśnie może też tam są przerwy i to może też tam tak parę sekund ucina, no, ale dobra, nieważne. Naprawdę fajna płyta, do odsłuchania naprawdę polecam. Chyba w mojej topce tych płyt z tego roku.
1: O, no, miło słyszeć.
0: Widzisz, no, czyli Bartosz, jesteś, odkrywasz sobie ducha screamo po prostu. To jest myśl. Nie. Najważniejsze to, że jesteśmy trendseterami, dlatego zaczęliśmy od utworu Trendseter, bo Akty Środa wyprzedza wszystkie czasy. Widać, że Ina po prostu nas czuje i wie.
2: No w końcu
0: widać,
2: też jest aktywacja
0: OG, środowa. Dokładnie, OG Środowe, redaktor muzyczny. więc dostosowuje się do tego, co, redakcja środowa proponuje. No i cóż, za chwilę będzie kurier kulturalny, ponieważ dzisiaj trzeba lecieć szybko, już 48 pojazd za chwilę, a później będą wiadomości studenckie, ale najpierw będzie syndrom paryski, który będzie śpiewał o tym, że nie śpi.

0: nie daje cieszyć się chwilą.
1: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
2: Już jutro w klubie Chmury zagra dla was zespół Buja Turla w towarzystwie kanadyjskiego Lush. Buja Turle niektórzy z was kojarzyć mogą z tegorocznego OFF Festiwalu jako dość świeży projekt warszawskich artystów. Opisują siebie jako współcześni trubadurzy szukający panaceum w pisaniu listów miłosnych do nostalgicznych emocji. Koszt tego muzycznego doświadczenia to 50 zł, a wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19.
3: Ponownie w chmurach, tym razem w piątek. O 23 rozpocznie się kolejna edycja imprezy Sex Dwarf, gdzie będziemy mogli rozruszać się w rytmach synth-popu, neff-wave'u i EBM-u, czy Italo. Organizatorzy tradycyjnie przewidują również konkurs na najlepiej ubranego uczestnika imprezy.
2: Z kolei w dniach 5-6 września odbywać się będzie kolejny event z cyklu Warsaw Independent Book Fair. Jest to już 10. edycja wydarzenia, które odbędzie się tradycyjnie w Adzie Puławskiej. Wydarzenie jest zupełnie darmowe. Start o godzinie 17 w sobotę.
3: A kurier przygotował Aleksander Scholl.

0: To był utwór Good Scare od grupy Torres, a teraz czas na dawno nie pojawiające się wejście, czyli czas nominować naszą, a raczej nagrodzić naszą Sigmę Tygodnia. No i dzisiaj Sigma Tygodnia to jednostka wspaniała, błyskotliwa, darząca się niezwykłą regularnością i umiejętnościami Kamil Papier-Nożyce, ponieważ za kiedyś wspomniane top 16 w wielkim turnieju w Kamień Papier-Nożyce turnieju, w którym uczestniczył Bartosz, został on nagrodzony Sigmą Tygodnia. Brawo. Wspaniałe, wspaniałe wyróżnienie, tak zupełnie. Brawo! To jest nastawienie. No, tak się wspiera aktywacja środowa.
1: No, ładnie.
0: Bardzo ładnie, tak. Gratulacje, Bartosz. Jak się czujesz z tym osiągnięciem?
1: No, wywiady, kurczę, z celebryci, już tam fanpage pęka, lajki lecą.
0: No cóż, dokładnie tak. Wiesz, co jeszcze pęka? Często pęka ludziom serduszko od miłości, ale nie dotyczy to grupy The Avalanches oraz zespołu Blood Orange, którzy zaśpiewają właśnie, że We Will Always Love You.

What's my life gotten me? Hard to be glorious.

0: Minęła godzina 19. To czas na wiadomości studenckie. A w nich... Will na konferencji The BIM Challenge. 4000 km rowerem. Dwa zespoły na European Rover Challenge. Wiadomości przedstawi Jakub Truszkowski.
1: Studenci koła naukowego Digital Construction działającego na Wydziale Inżynierii Lądowej wzięli udział w konferencji The BIM Challenge. Oprócz serii wykładów poświęconych tematyce Building Information Modeling, modelowania informacji o budowaniu, uczestnicy konferencji uczestniczyli w konkursie, w którym przez 5 dni pracowali w 10-osobowych zespołach interdyscyplinarnych nad wspólnym projektem pod okiem mentora z branży budowlanej. Zespoły, w których działali nasi studenci, osiągnęli bardzo dobre wyniki. Zespoły, w których pracowali, zajęły pierwsze i drugie miejsce, a także zdobyły nagrodę publiczności i nagrodę za prezentację. Naszym kolegom gratulujemy bardzo dobrych wyników. Interesujący pomysł na wakacje podjęła w tym roku jedna ze studentek Wydziału Architektury naszej uczelni, Julia Robak. W ramach wsparcia Fundacji Cancer Fighters wyruszyła w podróż rowerem z Gdańska do Maroka. Trasa licząca ponad 4000 km zajęła jej 43 dni. Po drodze przejechała Niemcy, Holandię, Belgię, Francję i Hiszpanię, skąd promem dotarła do Maroka. Od początku podróży Julii towarzyszyła skarbonka dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, która uzbierała już ponad 12 tysięcy złotych. Jak swój wyczyn komentuje sama zainteresowana, głównym zaskoczeniem była jej kondycja i to, jak szybko mijały kolejne dni wyprawy. W dniach 4-6 września Kraków ugości 25 drużyn z 29 krajów z całego świata podczas European Rover Challenge 2026. Zawody te to jedne z najważniejszych zawodów łazików marsjańskich. W jego ramach roboty zostaną sprawdzone w kilku konkurencjach inspirowanych rzeczywistymi misjami kosmicznymi prowadzonymi m.in. przez NASA czy ESA. Do Krakowa pojadą dwa zespoły z naszej uczelni, KNR Rover Team oraz SK Robotics. Ci pierwsi przyjeżdżają z Krakowa kilka miesięcy po świetnym 9. miejscu z zawodów w USA i chcę potwierdzić dobrą jakość swojej konstrukcji. Zespół z koła SK natomiast chce przetestować nowe rozwiązania, które rozwijali w ostatnich miesiącach. Obydwu zespołom życzymy powodzenia.
0: A wiadomości przygotował Kacper Radzikowski.

0: To był utwór Rhythm in Your Mind grupy Strata. Wydaje mi się, że chodzi o to, że powiedzieć Strata, gdy mamy zamiast pierwszego A czwórkę, ale to...
1: Tak.
0: Dobrze, czyli umiem czytać muzyków. Dobra, ale czy muzyków umie przeczytać model sztucznej inteligencji językowej?
1: Nie. Znaczy umie przeczytać ich tekst, jak wyślesz mu w tekście.
0: Słyszałem ostatnio, że jest technologia, odkryłem jakoś w weekend, że są już technologie, które zaszumiają dla modeli już muzykę, że możesz nadać jakby taki cyfrowy, może nie watermark, tylko taki śmieć, zaśmiecić to w taki sposób, że to nie wpływa na odsłuch, ale dla modeli językowych, które interpretują to jako dane, już staje się to totalnym chaosem.
1: O, to dobrze.
0: To jest bardzo ciekawe i wydaje mi się taka, artyści mogą się cieszyć z tej nowinki. A dlaczego o tym w ogóle wszystkim? Ponieważ jak już zapowiadałem na początku audycji, naszą dzisiejszą dyskusją będzie się kręcić wokół AI, tylko może nie w muzyce, ale wokół edukacji. No i moje pytanie takie startowe, wydaje mi się dobre, to jakie wasze są doświadczenia z AI, gdy używacie jej na uczelni swojej? Chyba, że jeszcze używaliście jej w techniku w jakimś sposobie, czy w liceum.
1: Nie, no w sensie ja powiem z doświadczenia, na przykład, bo tam stosunkowo parę miesięcy temu licencja skończyłem, to przyznam się, że czacik bardzo pomagał przy robieniu researchu na pewno. W sensie uważam, że gdyby nie to, to z racji tego, że za późno się trochę za to zabrałem, to nie dałbym rady tyle znaleźć źródeł na pewno i tak znaleźć ewentualnie jakieś szczegółów, które są mi potrzebne. W sensie zamiast czytać całą książkę, wystarczyło po prostu poprosić o znalezienie po prostu fragmentu, który stricte mówi o temacie, który jest mi potrzebny. Więc pod kątem takiego researchu to jest totalnie ułatwienie życia.

0: teraz masz już takie minusy ze swojego użytkowania, to też myślę, możesz teraz się nimi miało podzielić, jeśli są jakieś przemyślenia takie z użytkowania. Znaczy, to myślę, w tym pytaniu będzie dobry moment.
1: Znaczy, no tak z użytkowania, no to na pewno trzeba czasami wielokrotnie tłumaczyć, o co ci chodzi, bo czasami nie rozumieją po prostu. W sensie tak, albo trzeba... Nie chcę mówić, że trzeba się musieć promptować, bo to moim zdaniem, z mojego doświadczenia, to jest trochę taki chwyt marketingowy dla ludzi, którzy chcą ci kurs sprzedać, bo jakoś tak szczególnie mocno się promptować nie trzeba uczyć, wystarczy, że umiesz się komunikować z ludźmi, to tyle ci tak naprawdę wystarczy, moim zdaniem.
0: Podobno polski jest po prostu też bardzo dobrym językiem.
1: Tak,
0: takie słyszałem
1: tak.
0: Badania.
1: To też jest prawda, bo mamy bardzo dużo jakby dodatkowych określeń na dane rzeczy, jakby takich szczegółowych.
0: Jesteśmy precyzyjni.
1: Tak, tak, o, tak. Precyzyjni, dokładnie, więc to na pewno ułatwia. To takie w sumie moje główne jakby pod kątem edukacji. No i jakby to jest też takie moje doświadczenie, że fakt faktem czasami dzięki właśnie jakimś LLM-om łatwiej jest mi zdobyć wiedzę na jakiś temat, ale mam wrażenie, że ta wiedza jest trochę bardziej krótkotrwała przez to. Mhm.
0: Bardzo, to ty jak?
2: Znaczy ja, jak ja już sam rok temu kończyłem, no to znaczy nie zdarzało mi się szukać z AI, chyba że właśnie też do takiego, czy jakieś książki ewentualnie zrobić, ale to też trzeba było wszystko sprawdzać, bo to no kwestia, jak się zadaje pytania w tym urządzeniu. No powiem tak, znaczy nie, wiesz, ja kiedyś słyszałem takiej audycji, gdzie facet mówił, że to trochę jest jak kiedyś wymyślono kalkulator i też były to, że to ograniczyło trochę możliwości liczenia, ale ja myślę, że no to jest narzędzie, którego trzeba się trochę uczyć, no bo to może trochę ułatwić, więc trzeba mieć do niego też dystans, ale jeżeli to będzie pomocne w takiej jednak pracy, która nie będzie zastępować pracy, ale jednak będzie jakimś narzędziem, no to myślę, że jest rzeczywiście przydatny, zwłaszcza też w edukacji, zwłaszcza również na przykład, nie wiem, jak się trzeba jakieś pytania wymyślić na jakieś zajęcie, coś takiego, więc to może być, można się tym wzorować, ale trzeba się na podstawie tego rzeźbić.
0: Tak, no ja bym powiedział, że chyba jestem tutaj najbardziej z inżynierskiej strony w tym gronie, więc ja pewnie będę miał trochę najbardziej wyróżniającą się perspektywę, ponieważ faktem trzeba przyznać, szczególnie w obecnych ostatnich miesiącach, modele sztucznej inteligencji bardzo dobre się zrobiły w generowaniu kodu dobrego. I to trzeba przyznać, że on potrafi. No, dosłowny case jest taki, że półtora roku temu miałem laboratoria, z których musiałem się nauczyć nowego języka programowania. Mhm. To nie był trudny język programowania, bo to był taki właśnie bardziej typu tych wyższopoziomowych jak Python, jeśli chodzi o trudność składni, ale. Jak się tego nauczyłem, było tak, że mając materiały laboratoryjne, wiedząc, co muszę zrobić na laboratorium, pisałem z czatem GPT, po prostu mówiłem, zaczynałem mówiąc, chcę się tego nauczyć, pomóż mi, przeprowadzaj mnie tak, żebym to sam zrobił, ale ty masz mnie przeprowadzać przez to. No i doskonale się w tym sprawdził. To trzeba przyznać, że poszło z procy i jeden wieczór, nawet nie wieczór, a popołudnie przed laboratorium mogłem wszystko się przygotować do niego. Także doskonale rozumiałem, a myślę, że jak się go, więc ja bym powiedział, że ja przynajmniej jestem bardzo ostrożny z używaniem AI, bo mam bardzo dużą świadomość tego, że oddelegowywanie AI rzeczy bardzo sprawia, że ty nie musisz włożyć tego wysiłku, przez co ty się tego zasadniczo nie uczysz.
1: Tak, tak, tak.
0: I nie ćwiczysz swoich w ogóle kompetencji jakich kognitywnych, żeby umieć przetwarzać informacje.
1: Tak, no właśnie to jest taki aspekt, że po prostu człowiek uczy się najlepiej przy starcie. Tak. Czyli przez to, jak się mierzy z jakimś problemem, musi go rozwiązać, a kiedy no, dosłownie prosisz czata o rozwiązanie tego problemu, no to tak naprawdę okej, ty sobie to tak rzucisz na to okiem, mniej więcej rozumiesz, ale to ci długofalowo nic nie daje po prostu. Jakby tak. Takie podejście, jak ty obrałeś, moim zdaniem jest akurat właśnie najbardziej takie produktywne, myślę, że używasz czata trochę jakiego takiego, nazwijmy to, mentora, powiedzmy, że po prostu on daje ci wskazówki i kontroluje ewentualnie czy gdzieś nie zrobiłeś, ty nie zrobiłeś po prostu błędu, albo no i potem ewentualnie jak już ogarniesz te podstawy, no to można odwrócić trochę rolę i wtedy to ty będziesz kontrolować jakby czata, czy on nie robi błędów.
0: Dokładnie tak. Więc jeszcze bym tylko też się zgodził i podciągnął do ciebie, że faktycznie

0: modele LLM są bardzo dobre w researchu, i bo no jest dosłownie, gdy Gemini z Optimum Deep Research jest bardzo użyteczny i bardzo dużo potrafi pomóc, plus jeszcze jest takie narzędzie do stricte, które przeszukuje badania naukowe, Elicit, i on też mi, ja go przynajmniej lubię osobiście. Co prawda on jest teraz dosyć sporo jego jest za paywallem, ale dalej takie podstawowe funkcjonalności, to jak postawisz jakieś specyficzne pytanie badawcze, które na przykład musisz jest częścią tego, co próbujesz rozkminić w ramach swojej pracy, to on da ci listę kilku źródeł, których można przeszukać. Nie zawsze trafi, w zależności od tego, jak powszechne jest twoje pytanie, bo na przykład jak zadam wam bardzo takie dziwne pytania, które są trochę w sferze takiej mało... Nie masz tak dużej badań.
1: Niszowe pytania jakieś.
0: Troszkę niszowe pytania. To już jest trudno, ale coś znajdziesz. Więc absolutnie też jest do tego bardzo dobrym narzędziem, szczególnie, że jeżeli to są pozycje literaturowe, takie fizyczne, to oczywiście trzeba go sprawdzić i nie wpisywać na ślepo bibliografii, prosić go o wygenerowanie, bo to możesz się nadzieć na już niektórzy gagatki, były gagatki, które się popisały swoim sprawdzaniem wiarygodności AI na przestrzeni ostatnich miesięcy i na przykład dawały fałszywe pozycje bibliograficzne w książkach i było to afery. Więc tego, drodzy słuchacze, nie róbcie, nie wklepujcie na ślepo bibliografii, bo ono może halucynować. Ale dobra, to teraz bardziej takie pytanie z typu bawimy się futurystów. Czy AI to jest chwilowy boom? To w jaki sposób mamy teraz do czynienia z LLM-ami przede wszystkim? Bo tutaj można małą dygresję inżynierską. AI jako AI mamy już od wielu lat, tak, istnieje. Tak, tylko to, co obserwujemy, boom właśnie Gemini, ChatGPT, Cloud, to są wszystko duże modele językowe, LLM-y tak zwane. I to jest to, co wielu ludzi teraz mówi jako AI, to są LLM-y, ale metody sztucznej inteligencji szeroko pojętej są już od dawna znane. Teoretycznie sieci neuronowe, które są pod źródłem tego, były już nawet wykoncypowane jeszcze w zeszłym wieku. Tylko nie było, to co zmieniło to jest zdolności...
1: kognitywne?
0: Obliczeniowe.
1: Obliczeniowe.
0: Mamy po prostu lepsze moce przeliczeniowe i jesteśmy w stanie obrobić na tyle dużo danych, żeby model LLM-owy, który trzeba też podkreślić, jest modelem statystycznym, on po prostu zgaduje, stwierdza, co jest najlepszym kontynuacją ciągu tekstu, który już ma. I to jest to, co robią LLM-y generalnie. W postaci takich stokenizowanych fraz. No. Bo taka fraza to może być literka, może być jakaś cząstka. No tak one działają, więc trzeba o tym mieć świadomość, że on próbuje, po prostu daje ci najbardziej prawdopodobną odpowiedź względem danych, które on dostał. Ale wracając do pytania, czy jest to chwilowy boom, że mamy takie właśnie, te wszystkie modele, wszystkie narzędzia się rozwijają i czy na przykład w za niedalekiej przyszłości, że na przykład 10 lat będziemy widzieć AI w tej samej formie, tylko na przykład w sensie może inaczej rozwiniętej w tym kierunku, który już jest wykształcony, czy na przykład coś się wydarzy, na przykład okaże się właśnie, że takie te zdolności przeliczeniowe, które są potrzebne, okażą się, że sprawią, że to nie będzie tak działało na dłuższą metę, to nie wypali biznesowo i na przykład te wszystkie AI laby wywrócą się o własne nogi i koniec końców tego będzie, że AI się stanie jakąś rzeczywistością, tylko w innej formie niż teraz widzimy. Jaka jest wasza predykcja?
1: Ja właśnie uważam, że ta bańka jednak pęknie, w sensie jakby ona jest... nie mówię, że AI zniknie, bo nie, bo to jest bardzo wygodne też narzędzie, jakby w wielu sferach się bardzo dobrze przydaje, w sensie, no, że sami już na to potwierdziliśmy.
0: No, to jest narzędzie.
1: Tak, ale moim zdaniem po prostu jest to zbyt takie pompowane, przez długi czas było takie pompowane, że to zastąpi praktycznie co drugą jakby rolę, którą się gdzieś odgrywa. I to nawet pokazuje to, że chyba rok temu, czy tam dwa lata temu jakoś Amazon zwolnił bardzo dużo pracowników, a aktualnie zatrudnia znowu jakby na stanowiska juniorskie, bo ogarnęli, że trochę drożej im wychodzi cały czas walka z LLM-ami i płacenie za tokeny, aniżeli po prostu zapłacenie człowiekowi, który to zrobi.
0: Bartosz?
2: Czy sztuczna inteligencja zastąpi...
0: Bardziej, czy na przykład będziesz miał... Jak masz teraz narzędzia do sztucznej inteligencji, to czy za 10 lat będzie to samo, tylko ulepszone? Czy na przykład wyjdzie na wierzch ruch taki, że tak zwanego self-hostingu, czyli że ludzie będą mieć po prostu maszynę w domu, na której mają postawionego...
1: To jest jeszcze w ogóle inny aspekt.
0: Ale albo na przykład w ogóle pójdzie to w inną stronę, że okaże się, że AI pójdzie w jakąś specjalistyczną strefę, tam gdzie on się okaże faktycznie jakimś bardzo mocnym narzędziem, będzie znajdzie swój się za domowi i będzie normą, ale na przykład w połowie prac, których teraz się wydają ludziom, że trzeba je stosować, to okaże się, że przestaną się przerzucą. jestem otwarty na jakąkolwiek propozycję, takie bardzo właśnie gdybanie co w przyszłości, jaką widzicie przyszłość dla tego, tej technologii.
2: No wiesz co, ja myślę, że to będzie się rozwijało i chociaż trudno powiedzieć, ja jednak jestem za tą syntezą człowieka i tej sztucznej inteligencji, ale myślę, że jednak będzie to jednak dalej rozwój tego AI.
0: Tak, w sensie wydaje mi się, że jedno nie wyklucza drugiego, tak, tak. Pod warunkiem, tylko kwestia jest to, pytaniem jest tutaj czynnik ludzki akurat.
1: Moim zdaniem właśnie ten, taka ściana już powoli zaczyna się budować i bardziej tak naprawdę ludzie się trochę, powiedzmy, że trochę przebranżowią i po prostu będą pod sobą mieli tych, na przykład będą pracować na agentach i tak dalej, no bo w sumie aktualnie tak to się głównie robi. Że to się rozbija, nie robisz wszystkiego w jednym czacie, że tak się wyrażę po prostu, tylko jakby delegujesz te zadania poszczególnym jakby no nazwijmy to właśnie no agentom w sumie, tak to się nazywa. I to co mówiłeś właśnie, że będą właśnie self-hosting robić, mi się wydaje, że chciałbym, w sensie, bo ja stronię od tego, żeby było monopol na to, żeby miały wielkie firmy tylko monopol nad tym i chciałbym, żeby to poszło trochę w bardziej stronę, że po prostu ludzie sobie zaczną sami po prostu robić mniejsze bazy danych stricte do swoich jakby tak naprawdę prac.
0: Się to nawet nie wtedy nie porzuca z bazy danych, tylko to już jest jakiś sposób taki ruch self-hostingowy robiony, tylko to jest tak, że pobierasz model, który już jest gotowy, sieć, to jest dosłownie plik ze współczynnikami, które wag, które są wykorzystywane później do obliczeń matematycznych, które są, które jak wysyłasz prompt, przez które ten prompt jest przeprowadzany, żeby potem uzyskać wyjściowo wartość.
1: No tak.
2: Ja też sądzę, że bo jak wiesz, wiem, ta sztuczna inteligencja w tej wersji darmowej to tak słabo wypada. I właśnie
0: dużo za paywallem dużo zyskujesz, to ci
2: tak,
0: powiem.
2: Znaczy tak, myślę, że tutaj będzie, to jest właśnie clue, że jakby to powiedzieć, no chodzi o finanse. Wydaje, że tutaj będzie ten czynnik rozwoju tego i myślę, wydaje, że te wersje bardziej takie jeszcze, no bardziej, za które będziemy więcej płacić, będą właśnie tutaj będą motywowały ludzi, żeby właśnie wtedy bardziej to ulepszać.
1: Ale to już jakby nawet pokazuje to, że aktualnie jest problem po prostu z podzespołami, więc pokazuje wszystko przenoszone do chmury. Więc myślę, że... Boże, zgubiłem myśl po prostu, bo tak jakoś ten... Przepraszam, zgubiłem
0: się. Nie, jest okej. To może odzyskasz, a ja w tym czasie wyrażę szybko swój osąd, że ja jestem z obozu może trochę takiego liczącego na najlepszy dla ludzkości scenariusz, czyli scenariusza, w którym ja się utrzyma właśnie takiej trochę tej drodze self-hostingu, że to będzie takie... Niekoniecznie to wszyscy, że wszyscy na przykład pójdą w self-hosting, tylko że znajdzie to swoją niszę, będzie miało to taką swoją przestrzeń, w której to jest użyteczne, kompletnie nie wyeliminowując człowieka z potrzeby jakby pracy. Chociaż trzeba też pamiętać, że kiedyś wymyślono maszynę parową i też się bano, że wszystkich wyrzuci to i nikt nie będzie nic robił, a skończyło się tak, że po prostu ludzie stworzyły się nowe prace, które człowiek musiał zacząć wykonywać. No i nagle skończyliśmy, że ze społeczeństw rolniczych wszyscy nagle siedzą w biurach i mają białe kołnierzyki przysłowiowe. Ale myślę, że jednak trochę boom, jaki mamy teraz, upadnie przez to, że bariera technologii są właśnie ta obliczeniowa, w końcu zderzy się z rzeczywistością i po prostu fizyka tego, że to jest ileś energii potrzebna, to jakie to jest właśnie zasoby są potrzebne, by zbudować te data centery i to wszystko w tle finansowym i tym, że jest to, widać, że jest tu bardzo dużo dziwnych powiązań finansowych, które trochę niektórym ludziom, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, przypominają trochę wysyłanie z powrotem do 2008 roku. No to wydaje mi się, że to może się upaść w takiej formie, że na przykład mamy kilka dużych firm, które po prostu rządzą tym. I wydaje mi się to najlepszy scenariusz, bo jak nie nawet monopolizacja, to mi się bardzo nie podoba świadomość tego, że obecnie AI bardzo działa na tym, że musisz dać komuś jakieś informacje. I tak naprawdę im więcej będziesz promptował, im bardziej specyficzne informacje będziesz promptował,
1: no tak,
0: tym bardziej
1: sprzedajesz dane po prostu.
0: Tym bardziej swoje dane sprzedajesz. No a to nie leży mi to, ale wróćmy do edukacji, więc jak myślicie, czy AI spowoduje, że dzieci, młodzież, która teraz jest w szkole średniej, zgłupieje? Czy i powinniśmy się tego bardzo obawiać? Czy raczej koniec końców skończy się tak, że uda się nam na tyle szybko opanować jakąś sposób postępowania z AI, który jako społeczeństwu, że unikniemy tego losu w większości pokoleń? No bo pewnie znajdą się te 2-3 lata, które przejdą większość czasu przez z AI. No i pytanie, jak bardzo możemy też wierzyć, bo jak mówiliśmy, to jest jednak też narzędzie, więc dziecko, które wie, jak je używać, zostanie dobrze pokierowane przez rodziców i swoich nauczycieli, jak z niego korzystać, żeby zrobiło to, było to cenne i rozwijające, raczej się utrzyma i poradzi sobie, ale jak dużo odsetek ludzi możemy się, dzieciaków możemy się spodziewać tego?
1: No, mi się wydaje, że aktualnie na pewno system edukacyjny, edukacji trochę nie jest dostosowany do tego. W sensie za wolno się zmienia i jakby tak. Ten, a za szybko jakby idzie te w kontraście do technologii, która się rozwija. I no trochę lipa moim zdaniem aktualnie dla osób uczących się, szczególnie na tych, w tych niższych szkołach, bo po prostu przychodzisz sobie do szkoły i masz typowy schemat, że masz sobie książkę, musisz przeczytać, nie wiem, 20 stron i tak dalej, a tak naprawdę możesz wykorzystać czata, który cię zsumuje i dać ci tą wiedzę i gdzieś tam się będziesz mógł tego nauczyć, powiedzmy. I moim zdaniem bardziej jakby edukacja taka powinna nas jakby wprowadzić jakąś taką higienę, może użytkowania.
0: Ja przygotowując pytanie użyłem takiego pojęcia AI literacy.
1: Tak, a jest, tak, jest takie coś, takie pojęcie faktycznie. I no i właśnie trochę tego trochę też powinni uczyć w szkołach. Wiadomo, nie, moim zdaniem nie można jakby wycofać takiej podstawowej wiedzy, nie wiem, że takiego schematu, że po prostu tą wiedzę ktoś ci prezentuje i o tym dyskutujesz, ale na przykład właśnie, no nie wiem, na przykład może wtedy szkoła powinna się zmienić w taki system bardziej dyskusyjny. Na przykład jeżeli mamy o tę część na przykład historyczną, a czyli tą nie historyczną, tylko tą humanistyczną, no to na przykład zamiast robić taki przyszły wykład z tego, co się wydarzyło, to prowadzić te zajęcia w formie debaty po prostu, że dyskutujemy na temat, no bo każdy może się...
2: A to już wchodzi powoli do edukacji.
1: No to dobrze. No to
2: jest nawet
1: dobrze.
2: Preferowane. Nawet no. O wiele też takie formy niż sama debata, takie bardziej rozbudowane, że musisz przygotować na podstawie materiałów, jakieś nawet też graficznie coś to przekona.
1: No to fajnie. To bardzo fajnie, no bo wtedy też jakby angażujesz te dzieciaki tak naprawdę do zdobywania samemu wiedzy, przy tym mogą wykorzystywać właśnie sztuczną inteligencję, no bo w sumie czemu nie, jakby jest, jakby będzie i nie. Trzeba ją wykorzystywać, no ale tak naprawdę potem muszą oni sami to przedstawić, to czego się nauczyły.
0: Więc muszą zrozumieć, co się dzieje.
1: Dokładnie.
0: Nie obronią tego, no i to jest, może Bartosz jeszcze, ja dojdę do tej myśli, którą...
2: Znaczy nie, to jest, to jest to zagrożenie, że tak samo jak było ze smartfonami, że nagle się pojawiły i teraz ich zakazujemy.
0: No bo chyba trochę załapało społeczeństwo, że no tak swoboda ze smartfonami to jest dosyć duże, niebezpieczne narzędzie daliśmy w rękach dzieci.
1: Tak, ale to jest trochę inna, moim zdaniem trochę inny case, w sensie trochę inne zagrożenie.
0: Nie, absolutnie tak, tylko to jest podobne, podobieństwo jest z tym, że mamy... Dostrzegamy, że jest pewne ryzyko, które bardzo łatwo w rękach dzieci może zostać pojawić się zostać spełnione.
2: Tak. Też jakby to powiedzieć, też pamiętajmy, że były nawet, bo słynny kontrowersyjny zakaz prac domowych, wszyscy pamiętamy, to było motywowane po części też tym, że właśnie powiedziano sobie, no, że teraz to w AI to sobie po prostu jak ktoś ma, to sobie po prostu wpisze, więc to jest ciekawe pytanie, znaczy nie, no powinno się uczyć, właśnie dlatego, że może ze smartfonami nie było takiej, powiedzmy, stricte edukacji od początku, no pojawi się być może też ten problem. Może jeżeli z AI będziemy od początku robić jakoś uczyć te dzieciaki, to jakoś to po prostu może to właśnie te zagrożenia uda nam się jakoś ominąć.
1: Moim zdaniem jakby po prostu trochę większe nastawienie w aktualnej edukacji powinno być na właśnie czy to krytyczne myślenie, czy na jakby takie nauki trochę społeczno-socjalne. Tak bym powiedział, nie mówię jakby nie mówię o tym, że trzeba usunąć matmę i fizykę, bo nie, bo to też jest bardzo potrzebne. tylko że po prostu de facto sposób, w jaki się wykorzystuje modele językowe, no to właśnie, co ma nazwa mówi, językowo. I z nimi rozmawiasz tak naprawdę. Mhm. I sam musisz też jakby analizować, musisz jakby podejmować, co jest warte, to, co ci wypluje, co jest wartościowe, co nie jest wartościowe, co jest błędne, co trzeba sprawdzić dodatkowo. I no to bez takiego... Bez bycia takim trochę świadomym człowiekiem, takim i kulturowo, i technologicznie, no to bardzo łatwo grozi tym, że po prostu będzie się robiło Ctrl-C, Ctrl-V i tyle. I po prostu faktycznie ludzie będą tak przysłowiowo głupsi.
2: Mhm. Ważne, żebyśmy my się nie stali narzędziem po prostu AI.
0: Piękny. Ale myślę, że to, co powiedzieliście, bardzo ładnie zamyka się i można to podsumować, jak i całą naszą dyskusję, tym, co też chciałem zapytać, ponieważ już uczelnie wychodzą powoli z takimi inicjatywami i na przykład widać to przy Uniwersytecie Warszawskim, a dokładnie jednej z jego z rad dydaktycznych, jednej z tego uniwersytetu, ale także na Oxfordzie czy Berkeley Law już pojawiają się ruchy, które zaczynają definiować, jak powinniśmy dopuszczać AI i to, co generalnie proponują, no to dla przykładu właśnie ta Rada Dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego wiąże poziomy dopuszczalności AI z efektami uczenia się. Uniwersytet Oksfordzki też stosuje podobną zasadę, ponieważ zakres dozwolonego użycia jest określany dla konkretnego zadania i tego, co ma ono mierzyć. Na Berkeley Law jest troszkę inaczej, ale w podobnym tonie i takim duchu, ponieważ domyślnie użycie AI, przed użyciem AI jest chroniona konceptualizacja, planowanie, pisanie i poprawianie prac zaliczeniowych. Jednak prowadzący mają możliwość ustanawiania wymiotków. Tak więc nie jest to zakaz technologii na całym uniwersytecie, ale dążenie do tego, żeby chronić podstawowe zdolności przyszłych prawników. I z tym moja myśl i taki wątek, który z tego wychodzi, taki podsumowujący, jest taki, że kroki, które te trzy uczelnie już podejmują, dążą do tego, żeby uzasadnić to, jeszcze raz, żeby celem jest to, żeby identyfikować kompetencje, jakie próbujemy zmierzyć danym zadaniem, danym przedmiotem, na danym w ogóle kierunku studiów i adekwatnie do tego, co próbujemy osiągnąć, odpowiedzieć sobie na pytanie, ok, gdzie w tym AI nie krzywdzi i nie szkodzi zdobywaniu tych kompetencji przez studenta, a może w przyszłości też i ucznia, jakbyśmy próbowali przenieść ten model też na szkolnictwo, nie wyższe, tylko wcześniejsze etapy edukacji. A powiedzieć sobie, tak, okej, AI jest w porządku, jeśli jeszcze połączymy to z AI literacji właśnie, czyli z umiejętnością mądrego stosowania AI, rozumienia tego, że ono może halucynować, umiejętności wyszukiwania i weryfikowania tych danych i uczenia takiego nawyku. I tam jeszcze artykuł, który w ogóle mnie zainspirował do zaproponowania tej dyskusji, sugeruje jeszcze na przykład zwiększenie nacisku na przykład formy zaliczeniowe typu egzaminy ustne, które nie da się tak łatwo na nie jakby przygotować z pomocą AI i wykorzystać AI jako zamiennik twój.
1: Znaczy nie da się na pewno w trakcie użyć po prostu.
0: No właśnie, bo egzamin sprawdza się tego, że musisz koniec końców przyjść i obronić swoje myślenie.
1: Tak.
0: No i te wszystkie takie właśnie taka wizja brzmi jak całkiem dobra propozycja moim zdaniem. I teraz pytanie do was, co wy sądzicie o takiej wizji?
1: Ja się generalnie zgadzam. Też się na przykład ostatnio spotkałem, że na przykład na Piatku też właśnie jest dopuszczalne użycie sztucznej inteligencji właśnie przy pracach tam licencjackich. Tam nie pamiętam do końca, w jaki sposób oni tam to mierzyli, ale na pewno do robienia researchu, do szukania danych, jakby do nawet chyba, nie wiem, czy nawet do pisania jakiegoś takiego pierwszego konceptu jakby nie dopuszczają, co nie? Jakby, że dla nich jest to ok, tylko jakby no finalnie już jakby, nie wiem, jak wygląda jeszcze potem obrona, bo może się coś zmieniło niż tak jak było wcześniej, co nie? Chociaż w sumie no obrona to jak obrona, mówisz o pracy. No,
0: to jest właśnie jakby... taki, to jest tak naprawdę egzamin ustny połączony z prezentacją.
1: Dokładnie, więc w sumie no to jakby to i tak jakby to ty musisz to obronić, więc jeżeli tego nie ogarniasz, no to nie obronisz po prostu.
0: Tym jest obrona pracy. Bartosz.
2: Też pozostałem zdanie Kuby, jeżeli to by tak służyło właśnie takiej weryfikacji pracy, czy właśnie poprawie błędów, które się po prostu mogą zdarzyć, czy na przykład do zasugerowania, jak to, żeby to sprawniejszało, to jak najbardziej jestem za.
0: No więc myślę, że tutaj pomimo, iż AI i edukacja mogą się wydać trochę straszną kombinacją, jak na początku wybrzmiało to z naszej dyskusji, to jednak widać, że są inicjatywy i są ruchy, które dają szansę i stworzyć koncepcję i metody działania, które pozwolą korzystać z niego mądrze. I więc pytanie po prostu jest, jak dużo decydentów postanowi zrobić coś z tym? Ale tu piłeczka jest już po ich stronie i cóż, za to mają swoje stanowiska, żeby podejmować mądre decyzje, im to zostawić. Tak więc myślę, że czas nas unagli, ale fajna była dyskusja, więc myślę, że ciekawe wnioski i poszerzyliśmy sobie wszyscy horyzonty tutaj, więc jak chcecie coś teraz dodać na ostatnie zdanie, zanim pójdziemy do utworu i zaczniemy dalszą część naszego dzisiejszego wydania aktywacji, to zapraszam was, a jak nie, to...
1: Nie szanujemy twórców muzyki AI, którzy się kłócą o to, że ktoś ukradł ich kawałek. Z całym szacunkiem do nich, ale AI nie mają żadnego prawa.
2: Narzędziem, a nie twoim panem.
0: No i cóż, Jamie XX mówi I don't know, ale to chyba nie o to chodziło, ale usłyszmy, o czym ma do powiedzenia i za chwilę kartka z kalendarza.

0: Kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 2 września 2026 roku. Imieniny obchodzą Absalon, Apolinary, Dziesław, Elpida. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Września 1945 roku Japonia podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji. Wydarzenie to oficjalnie skończyło II wojnę światową. Akt podpisano o godzinie 9 na pokładzie zakotwiczonego w Zatoce Tokijskiej pancernika USS Missouri. Po kapitulacji Japonia do 28 kwietnia 1952 roku znajdowała się pod okupacją wojsk sojuszniczych, na czele których stał głównodowodzący z USA, będący również przewodniczącym Sojuszniczej Rady dla Japonii. Nowa konstytucja Japonii zakazała jej tworzenia sił zbrojnych. Równo 13 lat temu 64-letnia Amerykanka Diana Nyad, jako druga osoba w historii i zarazem pierwsza bez klatki zabezpieczającej przed rekinami, przepłynęła wpław cieśninę florycką, około 177 km. W 1978 roku, w wieku 28 lat, pływaczka podjęła pierwszą próbę przepłynięcia dystansu z Hawany na Kubie do Key West na Florydzie. Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe była zmuszona przerwać próbę. W sierpniu 2011 roku, w wieku 62 lat, postanowiła ponownie spełnić swoje marzenie o przepłynięciu ponad 110 mil z Kuby na Florydę. W latach 2011-2013 czterokrotnie podejmowała to wyzwanie. Piąta próba pływaczki zakończyła się sukcesem. W 1974 swoją premierę miał film historyczny Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana. Dzieło było polsko-radziecką współpracą, będącą trzecią ekranizacją powieści Henryka Sienkiewicza o tym samym tytule. Pomysł na ekranizację powstał w 1969 roku, gdy po pracach nad Panem Włodyjowskim Jerzy Hoffman wraz z historykiem Adamem Kerstenem przygotował scenariusz adaptacji, skracając i usuwając liczne wątki z powieści. Budżet produkcji wyniósł 100 milionów ówczesnych złotych, co czyniło Potop największym przedsięwzięciem produkcyjnym w historii polskiej kinematografii. Zdjęcia realizowano w latach 1971-1973 na planach polskich i radzieckich. W obsadzie znaleźli się m.in. Daniel Olbrychski, Małgorzata Braunek, Tadeusz Łomnicki i Kazimierz Wichniarz. A kartkę z kalendarza przygotowała Ina Walesieniuk.
2: A teraz sport i pogoda.
3: Ależ pięknie to zrobił, uwolnił się, poszedł, ruszył Robert Lewandowski w pole karne, szuka miejsca do oddania strzału. Lewandowski! Aj, aj, aj! Jak to zrobił? Co za akcja, maszynie! Robert, jesteś wielki!
4: Tak, czas na garść informacji z warszawskiego sportu. No cóż, w minioną sobotę Polonia Warszawa przegrała 2-4 z Lechią Gdańsk. Mecz rozpoczął się od strzału, od gola zdobytego przez Tomasza Wojtowicza z Lechii Gdańsk, ale jeszcze przed samym końcem pierwszej połowy, w 43 minucie, Ernest Terpiłowski wyrównał i było 1-1. Natomiast w drugiej połowie to kanonada strzałów z zawodników Lechii Gdańsk, m.in. Kevin Dodaj w 61 minucie, Artur Szchak 72 minuta i Kamil Omena w 87 minucie. Poloniści odpowiedzieli jeszcze strzałem Roberta Dadocha w doliczonym czasie gry, a konkretnie w 93 minucie, ale to nie zmieniło już wyników spotkania. Podobnie, natomiast stołeczna Legia, która grała dzień wcześniej, 28 sierpnia, rzutem na taśmę zremisowała ze Śląskiem Wrocław. Beniaminek prowadził od 35 minuty po strzale Piotra Samiec-Talara, a w doliczonym czasie gry Rafał Adamski z Legii w 94 minucie wyrównał przed samym końcem. Natomiast świeżynka z wczoraj. Wczoraj w Pucharze Polski Motor Lublin rozbił Legię Warszawa 3-0 i co ciekawe w tą sobotę również Motor będzie gospodarzem meczu, w którym będzie przeciwnikiem będzie Legia o 20:15 tym razem w lidze. Zobaczymy, czy legioniści postarają się odegrać za tą porażkę. Natomiast właśnie dzisiaj niedawno skończonym meczu Polonia Warszawa też rzutem na taśmę w 85 minucie również wspomniany Robert Dadok strzelił na 1-0 z Górnikiem Polkowice i Polonia Warszawa przechodzi dalej w Pucharze Polski. Natomiast kolejny mecz już w tą sobotę, tym razem na wyjeździe o 15:30 ze Stalą Rzeszów. Polonia zmierzy się właśnie w Rzeszowie. To był warszawski Kurier Sportowy. Cześć.

A więc tak, na chwilę ja się to jeszcze wkleję, ponieważ mam dla was nowość muzyczną. Jest to kawałek od zespołu Tonfa, ponieważ chłopaki tutaj stwierdzili, że wracają z nową muzą. Zapowiedzieli też już trasę koncertową. Bilety są jeszcze dostępne, także możesz sobie sprawdzać. No i co? Jakby widać, że chłopaki trochę, moim zdaniem, dojrzali muzycznie, raczej tak rozwinęli się muzycznie, może bardziej tak, może w tą stronę, bo tutaj zaprezentowali nam kawałek Boso łamane na ostrogi i cudownie jest po prostu usłyszeć znowu Kierata. Akurat Karuzelkę, no to już słyszeliśmy w tym roku, ponieważ wypuszczał solo projekty, ale co, przed wami Tonfa, Boso, Ostrogi.

0: Neka na dziś. Wydaje mi się, że trochę chyba pasuje do tego tematu właśnie AI. Naszym, właśnie cytat, z listy moralnej do Lucyliusza. Naszym królem jest duch. Póki on jest nienaruszony, wszystko inne spełnia swoje obowiązki. Słucha, ulega, lecz jeśli on się wahnie, choć trochę, wszystko się chwieje.
1: Piękne.
2: Piękne.
1: To prawda, aktualnie wszystko się chwieje.
2: Zmiana jest jedyną stałą we wszechświecie.
0: To trochę też tak do tego wątku AI właśnie też. Mm.
2: Tak. I tutaj myślę, że skoro mamy kilka minut, no to pogadajmy sobie o temacie, który na pewno nie jest na kilka minut, ale...
1: Ale postanowiłem się to streścić tak. W parę minut.
2: Czyli co sądzicie o AI sztuce? Ja wiem, że chyba w radioaktywnym to nie jest kontrowersyjny temat, że dzielący
1: nie, raczej większość się zgadzamy, że nie.
2: Tak, ale możemy to zgłębić, bo...
0: Chociaż słyszałem o tym audycji w Radiu 357 i niektóre utwory, no kurczę, bym nie powiedział, że to AI, nawet były dobre rzeczywiście zrobione.
2: Nie, da się zrobić. Jakby zrobić dobrze brzmiący utwór AI to nie jest trudne. W sensie, tak. Możesz nawet, wiesz, zawsze go wygenerować, a potem go tylko podrasować go trochę, bo tak. Wiem, bo tak mój kolega robi takie eksperymenty dla fanu i to potrafiło fajne rzeczy wyjść. I tak od tekstu do brzmienia i on tylko musiał to podrasować, żeby to brzmiało troszkę lepiej.
1: Znaczy, no nie wiem, no moim zdaniem trochę, jeżeli chodzi o muzykę, to dla mnie trochę nie ma zastosowania, nie widzę zastosowania jakby żadnego. Jak w jakichś instalacjach, czy jakby jakimś takim szerszym pojęciu, w jakiejś takiej ten, widzę zastosowanie i jest to jakiś tam może element trochę sporny, ale moim zdaniem da się wykorzystać sztuczną inteligencję, nie zatracając w tym, co jakby moim zdaniem sztukę stanowi sztuką, czyli no, fakt ludzki i jakieś takie próba przelania na takie przysłowie płótno po prostu tego, co gdzieś tam uważamy o świecie.
2: Ujęcia jakiegoś swojego przekonania odnośnie prawdy w rzeczywistość.
1: Tak, jakiejś takiej wrażliwości po prostu na świat.
2: Wrażliwości też.
1: No i właśnie moim zdaniem w muzyce trochę tak ciężko jest to wykorzystać. Słyszałem na przykład takie podejście, jak na przykład ludzie robiący, jakby faszerujący właśnie sztuczną inteligencję swoimi utworami i na podstawie tego jakby bezpośrednio jakby na podstawie ich utworów oni jakby sztuczna inteligencja kreowała coś, co ma jakby brzmieć jak oni, ale o ile jakby to można nazwać jakimś ciekawym eksperymentem, o tyle nie nazwałbym tego taką stricte muzyką do odbioru może.
2: W sensie, mi się wydaje, że tu jest bardzo fundamentalny problem, który polega na tym, że jak pomyślimy o sztucznej inteligencji, to tak jak tłumaczyłem w naszej dyskusji, sztuczna inteligencja w sensie w postaci modeli językowych i narzędzi, które wychodzą trochę z koncepcji modelów językowych, na przykład do generowania muzyki, mają ten zasadniczy problem, który sprowadza się do tego, że to są modele statystyczne. One po prostu biorą jakiś bardzo duży zbiór danych, tak, który jest ich wiedzą i na bazie której uczą się tworzyć, generalizować ten zbiór danych w taki sposób, żeby tworzyć z dobrą, z dokładnością, wysoce generować po prostu jakimś prawdopodobieństwem.
1: No tak, to co mówiłeś, tak. Że one po prostu mają swoje dane i starają się wypunktować odpowiedź, która będzie najbardziej pasująca do tego, o co
2: tak,
1: poprosiłeś.
2: Dokładnie tak. No. I całe wyzwanie tego, więc i problem, jaki ma AI w ogóle w sztuce, jako zamiennik trochę taki jakby ludzkiego wkładu, no jest to, że ona jest, AI nie może być twórcza.
1: Tak.
2: AI
1: tak,
2: jest stricte twórcza czysto przez to, jak ona działa.
1: No i też w sumie nawet posiłkując się jakimś takim terminem prawnym, jakby, no to utworem jest rzecz, która jest przejawem twórczej działalności człowieka. Jakby po prostu jest ujęte, że to jest jakby po prostu twórcze działalność człowieka. Wiadomo, że prawo można próbować zmienić, ale moim zdaniem to dosyć dobrze opisuje to, czym jest utwór.
2: Tak, bardziej tu jest kwestia z prawem autorskim, to jest troszkę bardziej śliski temat, nawet nie dlatego, przez to, że to jest właśnie też sposób działania modeli i to, że to jest konglomeracja jakichś losowych, w pewnym sensie losowych być może dla kontekstu, dla ludzkiego kontekstu danych, które powodują, że on jest w jakiś sposób w stanie je połączyć w jakąś spójną, jego zdaniem, całość. Mhm. Więc tu jest bardzo ciężko przy prawie autorskim powiedzieć w zasadzie, kogo okradłeś teraz. No. I to jest bardziej problem, który... Czy AI, no bo załóżmy, że okej, zrobiło coś i widzimy, że jakąś inspirację jakimś jednym konkretnym artystą, no ale tak naprawdę zidentyfikowanie, która dokładnie twórczość tak naprawdę w świecie tego modelu była wykorzystana i była dużo miała wkład na to, że no jest prawie, że jest bardzo trudne do weryfikowania.
1: Tak, znaczy, no z tym się zgadzam, dlatego też mi się na przykład podoba to, co zostało wprowadzone aktualnie, że trzeba wszędzie, to jest w kontekście reklam aktualnie, tak, na pewno, że trzeba wszędzie oznaczać, że jakby wykorzystana sztuczna inteligencja i ewentualnie w jakim zakresie też po prostu. W sensie z reguły jest po prostu napisane, że zostało wykorzystane AI przy produkcji. Mm.
2: Widziałem już takie reklamy, tak, zdarzyły mi się. Tak, i nawet się zdziwiłem, niektóre się nie spodziewałem, że są, będą mieć tą metkę. A okazało się...
1: Pamiętna reklama Santago, Jezus Maria.
2: Nie, przypominaj mi proszę tych tablet. Nie. Jakby to było tak... To było zjawisko, które nie wiem, czy znacie, Doliny Niesamowitości się było doświadczone.
1: Trochę tak.
2: Nie wiem, Bartosz, czy wiesz, czym jest Dolina Niesamowitości, o czym mówię?
0: Nie wiem.
2: Okej. Okay. Dolina Niesamowitości jest taki koncept, który bardzo właśnie się zaczął mocno mieć znaczenie, gdy AI zyskało i grafiki AI szczególnie na znaczeniu i na popularności. Dolina Niesamowitości jest konceptem, zgodnie z którym im coś jest bliżej rzeczywistości, tym masz tendencję do odnienia tego jako w jakiś sposób bardziej przyswajalnego. Chyba, że osiągniesz taki poziom tuż przed tym momentem, kiedy jesteś dosłownie jesteś w stanie oddać rzeczywistość. Jakby jest taki pewien mózg, wtedy przechodzi pewien dysonans psychologicznie i to jest taka krzywa właśnie. W sensie to jest takie załamanie po prostu w taki, jak ludzie odbierają taką twórczość. Ona się w ogóle takie widoki w tym przypadku, obrazy. I to jest właśnie nazywane przez to, że to jest takie załamanie w tej charakterystyce Doliną Niesamowitości, bo jest to już, technologia jest w stanie już tak niesamowicie odtwarzać rzeczywistość i być realistyczna, ale przez to, że nie jest idealnie realistyczna,
1: tak,
2: mózg zostaje głupa.
1: Tak, też tak dziwnie to wygląda, że tak okej, niby wiem, co widzę, ale coś mi się tu nie zgadza.
2: Tak. I no to jest obecnie reklamy AI bardzo takie najbardziej twardo wygenerowane, jak właśnie wspomniana reklama pewnego środku na lokomocję.
1: A, to te, tak. Ja się... mówiłem też o Santago.
2: A, ale
1: lokomotyw też
2: ten,
1: jest.
2: No właśnie, ten środek, ja o nim myślałem, bo faktycznie Santago jest nie aż tak boli w oczy. Ten środek na lokomocji mnie bolił w oczy po prostu.
1: To też.
2: Było tak paskudnie oczywiste, że to było wygenerowane w AI. No ale na przykład, więc reklamy dają fajny mi temat, który zasygnalizowałem, jak już zeszliśmy z anteny podczas naszej wcześniejszej części dyskusji, że problem z AI i sztuką, ich połączeniem jest to, że obecnie sztuka jest bardzo mocno spowiązana z dochodem przez to, że ludzie po prostu cię konsumują, twoją sztukę. Mm-hmm. Przez co model biznesowy polegający na tym, że masz kilka profili, które twoje wyrzucają na przykład właśnie muzykę AI, czy wrzucają albo na przykład filmy na YouTubie i generujesz filmy na YouTube po prostu kilkadziesiąt dziennie i takim zasypujesz tym, tak jak to się mówi, ASLOP-em internet, sprawia, że jest to bardzo dobry model biznesowy, się okazuje, na chwilę obecną. Ale na przykład, to jest problem.
1: Taka ciekawostka co do tego, to na przykład wiem, że chyba na YouTubie coś się zmieniło pod tym kątem i właśnie, żeby trochę z tym walczyć, podnieśli progi. Bo tam wiadomo, jak chciało się zarabiać na YouTubie, to trzeba było mieć określone progi. Tam chyba było początkowo 1000 subskrypcji.
2: Chyba 1000 subskrypcji to jest ten limit pierwszy.
1: Tak, i ileś tam wyświetleń w ciągu miesiąca, sam roku. I to zostało tak drastycznie podniesione, szczególnie właśnie na shortsach. Ale to też jest taka trochę, okej, walczymy z AI, ale tracą na tym mali twórcy po prostu.
2: No dokładnie, to jest tak niechcący obrywają rykoszetem ludzi, którzy próbują faktycznie zrobić swoją karierę w internecie na dawaniu, tworzeniu treści. No. Mm-hmm. Chociaż może to ich zniechęci w dobrym momencie do tego odejścia z tego pomysłu, póki jeszcze to jest dobry czas.
1: Czasami, no tak, czasami tak, czasami nie. No. No ale moim zdaniem jakby w sensie, no to jest taki miecz obusieczny po prostu to, co właśnie teraz przedstawiłem i ja trochę mam mieszane też uczucia co do tego, bo z jednej strony jestem zadowolony, z drugiej strony no szkoda mi na przykład właśnie ludzi, którzy robią coś wartościowego, no ale wiadomo jak to jest aktualnie, jeżeli się trochę nie wstrzelisz w algorytm albo czegoś nie ten, to trochę ciężko jest to znaleźć, bo jest tak. Się właśnie zasypanym tak jakby wielką ilością treści.
2: Niestety, no... To jest duża bolączka, ale to jest...
0: Ja, mi to jest przykro, bo ja zawsze byłem noga z informatyki.
2: Widzisz, może paradoksalnie nie bycie cyfrowym się okaże twoim zbawieniem. Ale tu pocieszę cię, pamiętaj, że po owocach ich poznacie. Jak to można, jak to mówią. Nie pamiętam teraz dokładnie skąd to jest cytat. Wydaje mi się, że to padało w Biblii, ale nie pamiętam teraz dokładnie gdzie, czy to któraś Ewangelia chyba jest. Ważne jest to, że cytat ten bardzo dobrze się wydaje mi do tego odnosić. A co do sztuki i AI, to ja bym, moje stanowisko jest takie i takim wydaje mi się dobrym punktem do rozważania i rozróżniania tego, jak o tym sądzić, to jest to, że no właśnie sztuka koniec końców to jest właśnie to, co powiedziałeś, próba przez człowieka oddania jakiejś ułamka rzeczywistości w sposób artystycznie estetyczny, jakiś sposób sprzyjający, powodujący doznanie jakichś wrażeń estetycznych. Mm-hmm. No i wydaje mi się, że po prostu to jest klucz, żeby w tym duchu myśleć, czy to, co się zostało stworzone i czy jej odbiera tą cząstkę tego, że to jest ludzki jakaś próba przetworzenia, czy ulepsza ją albo usprawnia proces tworzenia tego lub pomaga jakoś skonceptualizować to. No i...
1: No jakby po prostu mój jedyny taki warunek taki sztywny, jeżeli chodzi o to, no to jakby jeżeli coś jest wyprodukowane w 100% przez AI, i człowiek tam tylko tak naprawdę, umówmy się, że promptował to, no to nie ma żadnego trochę takiego wydźwięku artystycznego.
0: Chociaż można powiedzieć, że ma wydźwięk, jeśli chodzi o z kwestii polonistyki, czyli lingwistyczny, że użycia takiego konkretnego zdania, że to będzie naprawdę...

0: To jest radioaktywne. Mam nadzieję, że wy się nie daliście zmylić tym dżinglem, który przed chwilą poleciał, bo to jest kwiatowa audycja dzisiaj z i trochę innym podkładem muzycznym, ale w takim samym fantastycznym składzie, bo jest ze mną Jakub Wysocki.
1: Dzień dobry, poniedziałkowy, poniedziałkowo-polsko.
0: Tak, to jest kwiatowy poniedziałek. Myślę, że możemy to tak też oficjalnie nazywać. A na kwiatowej audycji dzisiejszą bohaterką naszej audycji będzie osoba, która mnie niezwykle muzycznie fascynuje i za każdym razem, kiedy mówię o takich osobach, tak Kuba, to będziesz ty, to ty będziesz bohaterką dzisiejszej audycji, zgadłeś. Dzisiejsza audycja może nie będzie o Kubie, ale będzie o kimś równie fantastycznym. Mam nadzieję, Kuba, że ciebie to nie obraziło, co teraz powiedziałem. Ale na początku powiem może, jaka jest historia wyboru akurat takiej bohaterki tej audycji. Jeszcze nie wypowiedziałem jej imienia i nazwiska, to się zaraz zmieni, ale jakiś czas temu przeglądałem rolki na Instagramie, co niestety robię dość często. Na jednej rolce zszokowana dziewczyna mówiła: zapytajcie swoich męskich znajomych, jaka jest ich ulubiona wokalistka. Zobaczycie, że większość z nich nie słucha żadnej kobiety. W moim przypadku niezbyt jest to prawdziwe, aczkolwiek słysząc to pytanie zacząłem się zastanawiać, jaka jest moja ulubiona wokalistka. Odpowiedzi nie znalazłem, tak jak przeważnie, kiedy zastanawiam się, jaki jest mój ulubiony muzyk, gatunek, zespół i tak dalej, ale... Po chwili namysłu stwierdziłem, że a może jest to Caroline Polaczek? Może nie wiem. Nie wiem, czy to jest poprawna odpowiedź na to pytanie, ale na pewno coś w tym jest. A o Caroline Polaczek jeszcze na kwietowej audycji nie mówiłem. Kiedy rok temu żegnaliśmy się z tą audycją, to był bardzo smutny moment. Wtedy ja w głębi mojej duszy płakałem, że nie udało mi się opowiedzieć o kilku artystach, o których bardzo chciałem opowiedzieć. I Caroline zdecydowanie na tej liście się znajdowała. Jest to niesamowita wokalistka, która ma teraz świetną karierę solową, ale wcześniej całe początki jej kariery w sumie to była działalność w zespole. I to był zespół, który nazywał się Chairlift. Oni grali indie pop, taki bardzo ciekawy, eksperymentujący z różnymi brzmieniami. To były w ogóle bardzo fajne czasy dla popu, czyli te początki lat 10. Ich początek działalności miał miejsce 20 lat temu, już kawał czasu, a swój debiutancki album wydali w roku 2008 i na tym albumie znalazł się ich wielki hit, który pozwoli im się wypromować w tamtych jakże bogatych muzycznie czasach. My teraz posłuchamy sobie właśnie ten hit, który nazywa się Bruises.

zespół Cherlift to jest tak naprawdę duet, czyli Caroline Polaczek i Patrick Wimberly. Ich wspólna droga muzyczna trwała przez 12 lat. To był jednak bardzo, bardzo długi czas. Po tym jak zespół się kończył swoją działalność, to zarówno Caroline Polaczek, jak i Patrick szli w działalność producencką. Oboje lubili eksperymentować z brzmieniami muzycznymi, co można było usłyszeć na ich debiutanckim albumie. Był to zespół teoretycznie popowy, aczkolwiek bardzo nieoczywisty w tym popie. To był w ogóle bardzo dobry czas dla muzyki popularnej w tamtym czasie, przecież dosłownie rok 2008 to był ten rok, kiedy mocniej wybijał się Gotye, potem pojawiła się Lord, więc naprawdę bardzo, bardzo intensywny czas dla muzyki popowej i bardzo dobry czas. Bardzo dużo takich fajnych, oryginalnych brzmień, które mogliśmy wtedy dostać. Zespół Cherlift tworzył muzykę przez niecałą dekadę, przez 12 lat teoretycznie minęło od ich początku do ich końca działalności. Aczkolwiek zarówno ten początek, jak i koniec nie były zbyt intensywne. Ale wróćmy jeszcze do albumu Does You Inspire You, ponieważ to był naprawdę bardzo mocny debiut. To był o tyle mocny debiut, że on się stał trochę przekleństwem tego zespołu, ponieważ na kolejnych dwóch albumach nie byli oni w stanie dorównać temu, co udało im się zrobić na albumie debiutanckim. Wyświetlenia już trochę mniej się zgadzały. Zdecydowanie ten zespół z takiej fajnej ciekawostki zaczął przechodzić jednak w zespół, który gdzieś tam żyje w świecie alternatywnym, może nawet momentami w świecie undergroundowym i nie był zauważony aż tak w tym świecie muzyki popularnej, do której trochę aspirowali, aczkolwiek chcieli tam wejść na swoich warunkach. My teraz posłuchamy kolejnego utworu z tego debiutanckiego albumu, a nazywa się on Evident Utensil.

To jest utwór Evident Utensil i to jest utwór, od którego zaczął się konflikt Caroline Polaczek i Kanye Westa. Już kiedyś opowiadałem tę ciekawostkę na kwiatowej audycji, ale tak ją lubię, że

wam ją jeszcze raz, a jest szansa, że jej nie słyszeliście, jeśli nie słuchacie każdej kwiatowej audycji. Oczywiście zachęcam was do tego, ale jeśli nie słuchacie każdej kwiatowej audycji, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ w roku 2009 odbył się pojedynek na teledyski między Caroline Polaczek, a tak właściwie grupą Chairlift, i Kanye Westem, a wzięło się to wszystko z tego, że było w Stanach jedno takie laboratorium pracujące nad eksperymentalnymi teledyskami, nad nowymi formami wideo, i to laboratorium opracowało taką technologię, która się nazywała data moshing. Data moshing to jest przekształcanie obrazów w bardzo ciekawy sposób, ponieważ na ogół, jeśli mamy zapisany format filmowy, zapisujemy sobie na przykład MP4, to MP4 gromadzi dwie informacje. Pierwsza informacja to jest o obrazie startowym, tam są zapisane wszystkie piksele dla obrazu startowego, ale kolejne informacje, jakie są, to między klatkami są zapisywane, w jaki sposób piksele przechodzą, czyli w jaki sposób na przykład jeden piksel się porusza i przechodzi przez wiele kolejnych klatek. I oni stwierdzili, że jeśli to mamy te dwie informacje, które są zapisywane w sumie osobno w pliku, to możemy wziąć jedną informację z jednego pliku i drugą informację z drugiego pliku. Czyli na przykład możemy wziąć jeden obraz i sprawić, żeby poruszał się, jak normalnie poruszałby się inny obraz, który porusza się w filmie. Czyli na przykład możemy wziąć obraz kwiata i nagle zrobić tak, żeby on się poruszał jak ludzka twarz, i tam po prostu piksele będą w ten sposób przechodziły i on stopniowo będzie się zamieniał w ludzką twarz w ten sposób, bo nadając mu taki ruch i wprowadzając nowe piksele, on będzie się stopniowo zamieniał w inny obraz. I oni stwierdzili, że to jest świetne narzędzie do tego, żeby tworzyć bardzo nieoczywiste teledyski, takie bardzo schizowe teledyski, gdzie dwa niezwiązane ze sobą obrazy przechodzą jeden w drugi i to wszystko ma jeszcze taki ruch jak normalnie, który jest bardzo naturalny. Więc ta technologia została przez nich opracowana i ona była dość taką, była ciekawostką, którą chcieli wprowadzić na rynek i rzeczywiście przedstawić teledyski, wykorzystać ją w teledyskach. Tylko problem jest taki, że zanim zaczęli spieniężać swoją działalność, to ta grupa naukowa rozpadła się na dwie grupy, które działały osobno, ale w sumie opracowywały to samo. I jedna z nich zaczęła współpracować z Chairlift, a druga zaczęła współpracować z Kanye Westem. I wtedy zaczął się wielki wyścig, kto pierwszy wypuści teledysk używając techniki data moshingu. Ten pojedynek wygrała grupa Chairlift, którzy o tydzień wyprzedzili Kanye Westa. Podobno Kanye West, który gdy zobaczył premierę tego teledysku, to był niesamowicie zdenerwowany, że to nie on będzie pierwszym muzykiem na świecie, który wypuści teledysk właśnie wyprodukowany w ten sposób. To może nie wygląda ładnie, to wygląda bardzo chaotycznie, ale rzeczywiście to była w tamtym momencie taka nowość i taki przełom, który wyszedł jako pierwszy właśnie, jako pierwszy teledysk wyszedł od zespołu Chairlift do tego stopnia, że gdy Caroline Polaczek i Kanye West spotkali się na jakimś rozdaniu nagród, to Kanye West nie podał jej ręki. Dość małostkowy jest to człowiek, aczkolwiek myślę, że jeśli Kanye West nie podaje ci ręki, to możesz być z tego dumnym. To tyle, jeśli chodzi o początki zespołu Chairlift, a teraz przeniesiemy się do roku 2012 i do ich drugiego albumu, który nazywał się Something, i rzeczywiście było to coś bardzo ciekawego, chociaż album już troszkę bardziej popowy, momentami bardziej przyjemny niż ten album pierwszy, który dostaliśmy, aczkolwiek cały czas na tym albumie po prostu dominował głos Caroline Polaczek, która ma niesamowite te górne rejestry, i właśnie na tym albumie mogliśmy usłyszeć jej popisy wokalne, a my teraz posłuchamy sobie utworu z tego albumu i nazywa się on I Belong in Your Arms.

To było I Belong in Your Arms i to jest album, utwór zespołu, to jest ten utwór z roku 2012, z albumu Something i na tym albumie jest jeszcze parę piosenek, które chciałbym wam pokazać, ale niestety dzisiaj na naszej audycji jest ogólnie dużo piosenek, które chciałbym wam pokazać, więc polecimy dalej. Jeśli będziecie mieli wolny czas, to możecie sobie posłuchać takich utworów jak Take It Out On Me czy Amanomenozia, tak się nazywa utwór, bardzo trudna nazwa. Ale my teraz przejdziemy sobie do roku 2014, czyli dwa lata dalej niż album Something. No i wtedy zadziała się dość ciekawa rzecz, ponieważ wtedy Caroline Polaczek zaczęła tworzyć solowo, ale nie zaczęła tworzyć pod swoim imieniem i nazwiskiem. Na początku zaczęła tworzyć pod pseudonimem i ten pseudonim to była Ramona Lisa. Pod tym pseudonimem wydała tylko jeden album i był to album, który nazywał się Arcadia. Był to jej taki dość spokojny projekt poboczny, chyba wokół którego nie miała jakichś wielkich muzycznych ambicji, aczkolwiek ona na początku swojej kariery próbowała właśnie różnych brzmień pod różnymi pseudonimami. Pod pseudonimem Ramona Lisa tworzyła muzykę chyba najbliższą do tego, co tworzy obecnie. I my sobie teraz przesłuchamy właśnie jednego utworu z albumu Arcadia, a ten utwór nazywa się Backwards and Upwards.

To była Ramona Lisa, czyli Caroline Polaczek w swoim solowym projekcie o nazwie Arkadia. Projekt, który miał tylko jedną odsłonę i szybko został zakończony, ponieważ potem Caroline Polaczek wróciła do zespołu Chairlift, aczkolwiek wróciła jeszcze tylko na jeden album. Ten album nazywał się Moth i wyszedł w roku 2016. Był to projekt bardzo ciekawy, ponieważ oni odeszli od swoich wcześniejszych dość eksperymentalnych brzmień i poszli bardziej w brzmienia funkowe, momentami nawet trochę jazzy. Bardzo to był taki radosny projekt i chyba to był najbardziej radosny ich album. Były też takie cięższe utwory na tym albumie, na których oni rzeczywiście bardziej próbowali się pobawić tymi brzmieniami, ale to były utwory ogólnie dość melodyjne i takie dość porywające do ruszania się. Więc może bez większego przedłużania teraz o zespole Chairlift i końcu ich kariery opowiem wam jeszcze zaraz. A teraz posłuchajmy sobie właśnie utworu z tego albumu i ten utwór, który wybrałem, nazywa się Show You Off.

No słyszeliście, jakie to jest przyjemnie funky. To było Show You Off z albumu Mow. I niestety był to ostatni album w karierze zespołu Chairlift. Potem oboje stwierdzili, że trzeba zacząć szukać nowych muzycznych wrażeń. No i Caroline Polaczek poszła w muzykę ambientową, o czym zaraz porozmawiamy, a Patrick Wimberly został producentem. No i dzisiaj jest już producentem bardzo znanym, bardzo utytułowanym. Współpracował m.in. z Beyoncé. To chyba była ta jego najbardziej znana współpraca, ponieważ współpracował przy jej self-titled albumie. Jeśli chodzi o utwory, przy których on współpracował, to współtworzył album Slow Dancing in the Dark od Georgie, więc też wielki przebój. Aczkolwiek to, czego ja mu najbardziej zazdroszczę, to była współpraca z zespołem MGMT, ponieważ był współproducentem legendarnego już albumu, nie tego debiutanckiego, tylko tego drugiego, Little Dark Age od MGMT, więc fajne rzeczy ten gościu przeżył w swojej muzycznej karierze. Patrick Wimberly na pewno też zadowolony jest z tego, jak ta jego kariera wygląda po odejściu zespołu Chairlift. No a Caroline Polaczek szukała dla siebie miejsca, no i na początku poszła w bardzo nietypowe brzmienia, ponieważ nie spodziewałem się, że ta świetna wokalistka będzie próbowała zostać producentką, a jednak to się wydarzyło. No i pod pseudonimem, właśnie nie wiem, jak to się czyta, Cap, to są jej inicjały od Caroline Elizabeth Polaczek, zaczęła tworzyć i wydała jeden album z muzyką ambientową. Nazywa się on Drowning the Target Around the Arrow i jest to album instrumentalny, zrobiony tylko przy użyciu sine waves, więc jest to ciekawa zabawa z jej strony. No i my posłuchamy sobie teraz jednego utworu z tego albumu, a nazywa się on Doves.

To było dość nietypowe, jeśli chodzi o twórczość Caroline Polaczek. Jej eksperymenty z muzyką ambientową trwały krótko, ponieważ to był tylko jeden album z roku 2017. No a potem zaczęło się. Potem się zaczęła jej wielka kariera solowa. Kariera, z której no jednak ona dzisiaj jest głównie kojarzona, ponieważ jest kojarzona jako fenomenalna wokalistka. A zaczęło się od albumu dość popowego, ponieważ tak, na początku to była po prostu muzyka popularna, bardzo przyjemna dla ucha. Bardzo taneczna. Ten album jej debiutancki nazywał się Pank i był naprawdę, naprawdę świetnym albumem właśnie do zabawy i do podśpiewywania go sobie może idąc radosnym krokiem, chodnikiem, może pod prysznicem. Na pewno nie była to jakaś bardzo ambitna muzyka w odróżnieniu od tego, co mogliśmy usłyszeć na przykład przed chwilą, ale no jej celem było stworzenie muzyki jak najbardziej słuchalnej, jak najbardziej przyjemnej. Moim zdaniem to jej się udało bardzo, bardzo dobrze. A wy teraz sobie posłuchajcie utworu z tego albumu, a nazywa się on Hit Me Where It Hurts.

To było Hit Me Where It Hurts z albumu Pank, z albumu, tak jak już wspomniałem, bardzo przyjemnego. Mam nadzieję, że to słyszeliście po właśnie tym pierwszym utworze. To był album, który był dla Caroline Polaczek takim momentem przełomowym w jej karierze, ponieważ w końcu zdjęła ona z siebie tą łatkę po prostu wokalistki zespołu Chairlift i stała się pełnoprawną solową artystką, która już teraz na własną rękę, tworząc wszystko, cały czas potrafi tworzyć muzykę bardzo przyjemną, muzykę właśnie bangerową, popularną. Być może nawet to odejście zespołu Chairlift dodatkowo pozytywnie wpłynęło na jej karierę, ponieważ w końcu mogła przestać ona mówić, że jest z takiego zespołu, który tworzy pop alternatywny. Po prostu stała się gwiazdą popu. To teraz ona była gwiazdą, ona była bohaterką pierwszoplanową i to było słychać w jej muzyce, ponieważ no właśnie, możemy się zachwycać tutaj warstwą produkcyjną, możemy mówić, jakie to jest przyjemne, ale jednak to jej wokal tutaj się wybija najmocniej i te jej wspaniałe popisy wokalne tutaj wygrywają serca słuchaczy. To chyba jest tutaj najważniejsze, że ona jest po prostu świetną wokalistką. Te jej wspaniałe ozdobniki słychać coraz częściej w jej muzyce i po tym albumie Pęk też mogliśmy to usłyszeć. A teraz posłuchamy największego przeboju, przeboju, na którym w sumie ona zasłynęła, jeśli chodzi o jej twórczość solową. Naprawdę to jest wielki przebój, który otworzył jej drogę do wielkiej, tym razem już, solowej kariery, a nazywa się on So Hot Your Hurting My Feelings.

banger absolutny, to było So Hot You're Hurting My Feelings od Caroline Polaczek, czyli bohaterki dzisiejszej kwiatowej audycji. Omawiamy jej album Pęk z roku 2019, był to rok dla niej przełomowy, a So Hot You're Hurting My Feelings wtedy no naprawdę było tym utworem, który otworzył jej drzwi do wielkiej kariery, więc teraz może bez zamulania, jak otworzone mają drzwi szeroko, to posłuchamy sobie kolejnego, już spokojniejszego albumu z tego, utworu z tego albumu, a nazywa się on po prostu Door.

To było Door i to był utwór, który no nie stał się tak popularny jak So Hot You're Hurting My Feelings. Ten poprzedni utwór wybił się na TikToku, tam został wielką sensacją w roku 2019 i był taką trampoliną dla Caroline Polaczek, ale Door to jest ten utwór, który był punktem wyjściowym dla całej jej dalszej twórczości, ponieważ ona bardzo mocno inspirowała się tymi brzmieniami z tego utworu na swoim albumie kolejnym. I teraz możemy usłyszeć bardzo wiele podobieństw dla jej nowych utworów właśnie z tym utworem z roku 2019, ponieważ w Door mogliśmy usłyszeć jej świetne, wysokie wokalizy, które dzisiaj są dla niej absolutną codziennością i pojawiają się w jej każdym utworze. I mogliśmy też usłyszeć wiele sampli, które się tam pojawiają w tle, wiele losowych dźwięków, a obecnie jej twórczość jest wypełniona losowymi dźwiękami i to one sprawiają, że ta muzyka jest taka wielowymiarowa, że ta muzyka jest bardzo żywa i ta muzyka nie daje się spłycić po prostu do słowa pop, tylko jest czymś zdecydowanie bardziej złożonym. O Caroline Polaczek przeważnie jak się mówi się, że to jest pop eksperymentalny. Mi to stwierdzenie bardzo pasuje, aczkolwiek indie pop czy art pop też się w jej przypadku pojawiają, ale to słowo eksperymentalny wydaje mi się bardziej pasujące, ponieważ tak, to jest muzyka, która ma być z jednej strony ma być twórczością wielkiej gwiazdy popu, a z drugiej strony ma być to coś nowego i coś zaskakującego. Te niektóre dźwięki, które trafiają do naszych uszu, mają nas po prostu zszokować, trochę wybić od tego klasycznego, przyjemnego, popowego brzmienia. To tyle, jeśli chodzi o album Punk z 2019 roku, aczkolwiek my przechodzimy dalej do jej kolejnego albumu. No i mówimy tutaj już o jej niesamowitym albumie. Albumie, który w sumie sprawił, że ta audycja się w ogóle odbywa, ponieważ gdyby nie Desire I Want to Turn Into You, to pewnie nie mówiłbym o Caroline Polaczek właśnie z taką ekscytacją, jak mówię w tym momencie. No ale to był album, który w moich oczach jest jej opus magnum i to jest coś, co jest naprawdę takim podsumowaniem jej muzycznego stylu i pokazaniem, na czym polega właśnie fenomen jej osoby. To jest album z roku 2023 na tym albumie słyszymy wszystkie te zabiegi, które mogliśmy usłyszeć do tej pory w jej twórczości, ale one są skondensowane na przestrzeni każdego utworu. Naprawdę jest to takie podsumowanie jej twórczości. Mam nadzieję, że jej twórczość się jeszcze nie skończyła, ale kiedy Caroline Polaczek skończy karierę, to pewnie właśnie to będzie ten album, który będziemy uznawali za definiujący jej styl. A ten album zaczyna się od utworu Welcome to My Island i jak zaczynać album, to właśnie w taki sposób. Tak, po prostu was z tym zostawię, ponieważ to, co robi Caroline Polaczek na początku tego albumu, jest niesamowite.

No jak zaczynać album, to właśnie w taki sposób, jak robi to Caroline Polaczek. To jest tak jak... To jest w ogóle częsta rada, jaką się daje debiutującym artystom, żeby swój najmocniejszy kawałek, jaki mają na albumie, położyli na numerze 1, ponieważ wtedy, gdy ktoś... Jeśli to jest zupełnie nieznany artysta i ktoś po prostu kliknie na ich album, to właśnie usłyszy coś mocnego na początku. Więc jeśli jeszcze nie masz nikogo, kto cię słucha, to może to jest dobry sposób, żeby w ten sposób zgromadzić pierwszych odbiorców. Caroline Polaczek tak jakby posłuchała tej porady i zaczęła ten album niesamowicie mocno, mimo tego, że już miała wyrobioną pozycję na scenie muzycznej, wyrobiony fanbase, ten album powstał po ponad już 15 latach jej twórczości, więc jest już dojrzałą artystką, aczkolwiek cały czas potrafi rozpoczynać albumy w taki sposób, że szczęka opada, jej głos jest naprawdę niesamowity, a te wokalizy, jakie dostaliśmy na początku, fenomenalne. Dalej ten album wprowadził nas w ten nastrój, w jakim powinniśmy być przez cały album, czyli Desire I Want to Turn Into You, które pojawiło się wielokrotnie w refrenie. Tak brzmi Welcome to My Island, które jest inspirowane na przykład właśnie wcześniejszymi brzmieniami, na przykład tym, co usłyszeliśmy w Door, i tutaj te zabiegi produkcyjne są bardzo podobne. Caroline Polaczek ogólnie, jeśli chodzi o inspiracje muzyczne, no to czerpie je z wielu różnych krajów, ale to dlatego, że ona sama przez świat przemierza i przez świat podróżuje. Urodziła się na Manhattanie, więc jest Amerykanką, aczkolwiek pewnie tych czasów nawet nie pamięta, ponieważ mając jeden roczek, jej rodzice przeprowadzili się z nią do Japonii i właśnie to tam, w Tokio, ona dorastała i wielokrotnie inspiruje się ona muzyką azjatycką w swojej twórczości. Potem powróciła do Europy i obecnie mieszka w Londynie. Tak to wygląda, jeśli chodzi o jej drogę przez świat. No i te nawiązania właśnie do muzyki azjatyckiej czasami możemy wychwycić w jej twórczości, ponieważ no jest to muzyka, którą ona słyszała dorastając. A jeśli chodzi o mój kontakt z tym albumem, to pierwszym utworem, który ja słyszałem, to był utwór, który nazywa się Pretty Impossible, i ten utwór przyciągnął mnie do odsłuchania całego albumu. Mam nadzieję, że przyciągnie również was, ponieważ sobie właśnie teraz tego posłuchamy. Caroline Polaczek i Pretty Impossible.

To było Pretty Impossible, czyli utwór, który mnie bardzo zachęcił do odsłuchania tego albumu. Jeśli was zachęcił, to dajcie temu albumowi szansę i przesłuchajcie go w całości. My niestety będziemy musieli się zaraz z tym albumem pożegnać. Aczkolwiek jeszcze posłuchamy sobie jednego utworu. I utwór ten nosi dość ciekawą nazwę. Ma też bardzo ładny teledysk, więc koniecznie go obczajcie. Nazywa się Bunny is a Rider. I czym jest ten tytułowy Bunny, który się tutaj pojawia? Nie jest to Bad Bunny, a tylko Caroline Polaczek chciała tutaj utworzyć jakąś metaforę od osoby, która, za którą trzeba gonić, która jest absolutnie nieuchwytna. Jest to taki moment, kiedy możecie poczuć się właśnie, jakbyście to wy byli tacy nieuchwytni, niedostępni, nie do okiełznania, może nawet aż tak to powiemy. Caroline Polaczek, komentując ten utwór, powiedziała, że chciała dać każdemu szansę na poczucie się w ten sposób przez 3 minuty i 14 sekund, więc teraz wy zamknijcie oczy i przez te 3 minuty z Hadzikiem możecie się poczuć, jakbyście byli właśnie niedostępni, niedoścignieni i nieuchwytni. To jest Bunny is a Rider.

To było Bunny's Rider od Caroline Polaczek z albumu Desire, I Want to Turn Into You. No i to jest ten rodzaj popu, który ja bardzo lubię, ponieważ to jest świetnie wyprodukowane, to jest świetnie zaśpiewane i te różne brzmienia, które dostaliśmy momentami troszkę dziwne, troszkę

wersji rozszerzonej z dopiskiem Everasking Edition. I Everasking Edition to była edycja bardzo wyjątkowa, ponieważ Caroline Polaczek stwierdziła, że podkręcamy, że to nie może być tak, że robimy popową muzykę z dziwnymi brzmieniami, które się pojawiają, tylko na odwrót. Robimy dziwne brzmienia i może to zabrzmi jak pop. W ten sposób bardzo mi się podoba ta rozszerzona wersja, ponieważ te utwory, które tam zostały dodane, to rzeczywiście chyba były utwory, które nie łapały się na tę podstawową wersję ze względu na to, że nie trafiłyby do szerszej publiczności, ale do węższej publiczności jak najbardziej mogą trafić. Do mnie trafiły i naprawdę to Everasking Edition to jest taki popis Caroline Polaczek i jej bardzo unikalnego stylu. To jest pokazanie całemu światu, że nie można jej wrzucić po prostu do szufladki z muzyką pop, bo ona z tej szufladki wyskoczy jak tytułowy bunny z poprzedniego utworu. Utwór, który teraz posłuchamy, nazywa się Dęk i pierwszy raz go usłyszałem nie w wersji tej właśnie na Spotify'u czy na innym serwisie streamingowym, tylko zobaczyłem to, ten występ na żywo, w sensie ja nie byłem na żywo, ale to było na żywo w telewizyjnym występie u Stephena Colberta w programie Late Show, tam Caroline Polaczek się pojawiła i cały świat mógł nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć utwór Dęk. Prezentacja na żywo tego utworu była jeszcze dziwniejsza niż jego brzmienie. Koniecznie udajcie się na YouTube'a i zobaczcie, jak to wyglądało. Bardzo dziwny to był performance, równie dziwny jak brzmienie tego utworu, z którym was teraz zostawiam. To jest Dęk. Dęk.

0: dying.
1: To był utwór Dank. Jeśli chodzi o takie brzmienia, które możecie usłyszeć w tym utworze, czyli takie no, budowanie po prostu utworu poprzez właśnie nie jakieś rozbudowane harmonie, czy nawet często w popie płaskie harmonie. Tutaj mamy utwór budowany przez samą linię melodyczną, która jest jednak dosyć płaska, dosyć taka zachowawcza, dosyć zimna i przez bardzo wiele innych brzmień, które możemy usłyszeć

właśnie w tle tego utworu. To, co jest jeszcze dość charakterystyczne dla tych utworów, to jest właśnie taki dość po prostu duża zabawa w produkcji i możemy rzeczywiście to mocno usłyszeć na całej edycji Ever Asking Edition. Jest tam taki fajny utwór Koma, który jest w bardzo podobnym, bardzo podobny ma vibe ten utwór i bardzo was zachęcam do tego, żebyście wy sami po prostu sprawdzili, jakie to są brzmienia. A my teraz przejdziemy do utworu, który w oryginale nie jest wykonywany przez Caroline Polaczek, ale ona nagrała cover utworu i tutaj musimy przejść do takich meandrów muzyki alternatywnej z Wielkiej Brytanii do pana Rogera Doyle'a, ponieważ jest to twórca, który założył projekt muzyczny o nazwie Operating Theatre. I Operating Theatre jest właśnie projektem muzycznym kierowanym przez tego jednego muzyka, producenta, instrumentalistę, który trzyma pieczę właśnie nad tym projektem. Oni wydali dwa albumy, w sumie to jeden, no nie, to były dwa osobne albumy. One nazywały się Operating Theatre The Early Years i wyszły po prostu Volume 1 i Volume 2. Dwa albumy podpisane pod jeden projekt właśnie kierowany przez Rogera Doyle'a. Na albumie Volume 2 bodajże, jeszcze sprawdzę, czy to na pewno było Volume 2. Tak, to na pewno było Volume 2. Na drugiej wersji, na drugim wydaniu tego albumu usłyszeliśmy taki utwór, który nazywa się Spring is Coming with a Strawberry in its Mouth. I to był utwór, za który wzięła się Caroline Polaczek i stwierdziła, że na swoim albumie w edycji rozszerzonej ten cover musi się pojawić. Jest to cover naprawdę fenomenalny, chociaż sam utwór oryginalny również jest wybitny. W ogóle polecam wam przyjrzeć się twórczości Rogera Doyle'a, która jest bardzo unikatowa, i twórczości Operating Theatre, która jest naprawdę bardzo przyciągająca uwagę. A my teraz posłuchamy sobie Strawberry is coming with a strawberry in its mouth w wykonaniu już Caroline Polaczek. Bardzo to jest ciekawy cover, więc posłuchajcie go.

To było Spring is Coming with a Strawberry in its Mouth, utwór oryginalnie napisany przez Rogera Doyle'a, wykonany teraz przez Caroline Polaczek. No i chyba się zgodzimy, że wykonany pięknie, ponieważ tak jak w oryginale rzeczywiście ta warstwa instrumentalna tam dominowała, tak w przypadku Caroline Polaczek te wszystkie wokalizy i te wszystkie górne partie niesamowicie pięknie zaśpiewane przez nią. To jest świetny cover i właśnie jeśli coverować to w taki sposób, to dokładając coś od siebie, dokładając takie swój podpis do tego utworu, a te wysokie partie to jest podpis Caroline Polaczek, to jest popis też przy okazji Caroline Polaczek. Nie, naprawdę niesamowite brzmienia, które możemy od niej dostać. No i te niesamowite brzmienia bardzo cenione są przez innych artystów, którzy chętnie współpracują z Caroline Polaczek i którzy bardzo chcą mieć u siebie ją w swoich utworach, nawet jeśli nie w roli głównej, to właśnie wykonującą tę część chórkową, dośpiewującą, ponieważ ona po prostu potrafi ubarwić każdy utwór swoimi brzmieniami. No i teraz zobaczymy, posłuchamy w sumie, nie zobaczymy, bo to jest radio, to wy nie widzicie nas, ale posłuchacie teraz wspaniałego przykładu na to, że Caroline Polaczek potrafi być takim dodatkiem wspaniałym do utworu. I mówimy tutaj o połączeniu, które jest naprawdę, to połączenie musiało się wydarzyć. Mówimy tutaj o zespole Caroline i Caroline Polaczek, a to wszystko na albumie o nazwie Caroline 2. Więc ona była potrzebna w tym projekcie. Fajnie, że do tego crossoveru doszło. To jest taki ultimate Caroline crossover, na którym dostajemy właśnie zarówno ten zespół, jak i tą wspaniałą wokalistkę, a razem oni połączyli siły, by wykonać utwór, który nazywa się Tell Me I Never Knew That.

always happens, this always happens. It always will be, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be. To był zespół Caroline i Caroline Polaczek w utworze Tell Me I Never Knew That. Bardzo ciekawe połączenie, no i bardzo też dobry album, posłuchajcie sobie Caroline 2. To jest w roku 2025, czyli w tym minionym, to był naprawdę album, który ja zastanawiałem się, czy nie powinien trafić na jakieś moje podsumowanie, ponieważ naprawdę bardzo, bardzo ciekawy album. No ale były lepsze albumy w zeszłym roku i jeden z nich to był album, na którym pojawiała się Caroline Polaczek bardzo często i bardzo gęsto, ponieważ ona w zeszłym roku współpracowała z Blood Orange przy albumie, no już wielkim albumie tego twórcy. To jest album, który nazywał się Essex Honey. Z tym albumem Blood Orange przyjechał w tym roku na Orange Warsaw Festival, na którym była reprezentacja naszego radia i tutaj mogę wam powiedzieć, że świetnie się bawiliśmy na tym koncercie. Ogólnie Essex Honey jest fenomenalnym albumem, albumem, który był w moim top 10 z zeszłego roku i Caroline Polaczek właśnie na tym albumie pojawia się kilkukrotnie. Co prawda nie w dużej roli, właśnie bardziej jako ten drugi wokal, czasami nawet jako chórki, czasami gdzieś tam dośpiewując, ale pojawia się w kilku utworach na tym albumie. No i jeden z tych utworów bardzo chcę, żebyśmy go posłuchali, bo to jest po prostu takie muzyczne all-star. To jest Blood Orange, Caroline Polaczek i Lord w utworze Mind Loaded.

0: To było Mind Loaded z albumu Essex Honey. Fenomenalny album, bardzo przyjemny, bardzo bogaty w takie brzmienia, które po prostu nas koją. I też bogaty album, jeśli chodzi o współpracę artystyczne. Caroline Polaczek, fajnie, że się tam pojawiło, ponieważ jej głos zawsze sprawia, że utwory są lepsze i te jej wokalizy sprawiają, że po prostu możemy się rozpływać w tych brzmieniach. Mam nadzieję, że wy rozpływaliście się w tych brzmieniach przez całą audycję, za którą już wam bardzo dziękuję, ponieważ to jest moment, kiedy niestety musimy się z wami pożegnać. Audycję realizował jak zawsze niezastąpiony Jakub Wysocki.
1: A prowadził Mateusz Kwiatkowski.
0: To była kwiatowa audycja, to był kwiatowy poniedziałek, a zostawiam was teraz z naprawdę wspaniałym duetem, to jest Caroline Polaczek i Charlie XCX w utworze Everything is Romantic. Fall in love again and again, fall in love again and again, fall in love.

Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Gdzie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce. Ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

happens every night. Present company, excluded every time.

much. Just liking me.

to będzie kurs do ringi. Zacznie na pierwszym rondzie, na drugim przypomni kolację, na trzecim wysiądzie. No widać, że forma jest licha, więc nie dzisiaj. Wrzucam jedynkę i szmycham.

ですよね。

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Arizona.

Sometimes friends are mean.

0: Masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Minęła godzina 20. Przy mikrofonie Natalia Ostaszewska i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. W dzisiejszym programie, tak jak zapowiadałam na naszym fanpage'u facebookowym, mamy trochę nowości, więcej płyt niż że tak powiem, niż singli, bo już te płyty się powoli pojawiają. No ale zanim to wszystko, to chciałabym Wam podać informacje kontaktowe. Jeśli macie ochotę się ze mną skontaktować, piszcie na adres natalia.ostaszewska@radioaktywne.pl lub po prostu zostawcie posta na naszym fanpage'u facebookowym audycja Muzyczne Skrajności. Możecie się też meldować pod postem zapowiadającym to dzisiejsze wydanie. Tam też możecie zadawać pytania, dzielić się swoimi spostrzeżeniami płytowymi, koncertowymi, jeśli akurat właśnie coś nowego przesłuchaliście. No ja dzisiaj, tak jak już mówiłam, mam trochę nowych płyt. Jeden album live, od którego w zasadzie zaczniemy. No i już zaczynam opowiadać tę historię. Rok temu mniej więcej, to był rok 2025 i chyba właśnie jakiś czerwiec, jakiś chyba letni miesiąc. I nagle się pojawia informacja, że zespół Pulp wraca. No i to było bardzo, bardzo duże zaskoczenie, jeśli chodzi o rynek muzyczny, bo jakoś tak miałam wrażenie, że nawet najwięksi fani się tego nie spodziewali, czyli Jarvis Cocker i spółka wracają. Wrócili dość z mocnym przytupem, ponieważ w tamtym roku wydali płytę More, która tutaj na antenie Radia Aktywnego była naprawdę prezentowana. Myślę, że prezentowała na pewno kompozycję Spike Island i kilka innych, bo pamiętam, że ona tutaj się w setliście pojawiła. No i później było długie wyczekiwanie na koncerty. Nie było ich zbyt wiele, chyba dokładniej kilka. A jeden z nich właśnie dzisiaj, w zasadzie nie dzisiaj, bo w ostatni piątek został wydany na płycie CD. Co ciekawe, koncert to jest chyba gdzieś z Wielkiej Brytanii. Bardzo tutaj widać na tej płycie mnóstwo takiej, można powiedzieć, interakcji, jeśli chodzi o zespół i fanów, więc naprawdę dużo słychać śpiewających fanów, słychać naprawdę gromkie brawa, jeśli chodzi o występy zespołu Pulp. Jest jakieś chyba 22 utwory, jak dobrze pamiętam. No i to naprawdę brzmi świeżo, fajnie. No i tak miałam wrażenie, że to był chyba jakiś w miarę letni koncert. Posprawdzam wam to może wszystko, ale teraz posłuchamy sobie kompozycji Common People.

0: It's been the best day of my life. Until tomorrow.
1: To był najlepszy dzień mojego życia, mówi Jarvis Cocker, do jutra. To taki żart praktycznie na sam koniec koncertu, bo kompozycja Common People to właśnie pojawiła się na, że tak powiem, w drugiej części koncertu. Koncertu nagranego w londyńskiej O2 Arena w czerwcu 2025 roku, więc dosłownie chwila chyba po premierze, płyty More. Z tego co wiem, oni w tym roku też koncertowali, nawet w ostatni piątek, czyli w dniu premiery właśnie albumu live wystąpili w Manchesterze na wyprzedanym koncercie. No to miejmy nadzieję, że ten powrót będzie dłuższy i może jeszcze odwiedzą Polskę. Ja na razie, tak przyznaję, ogłoszeń na temat koncertów w Polsce nie widziałam. No ale to się może w każdej chwili zmienić, bo jednak to się dosyć często zmienia. Oczywiście na tym koncercie nie zabrakło hitu Disco 2000, który na pewno wszyscy znają. Był też Essence, on troszeczkę mniej znany, no i było sporo utworów właśnie z nowej płyty, bo właśnie było wspomniane przeze mnie Spike Island. No i też była kompozycja This is Hardcore, której za chwilę posłuchamy i która naprawdę na żywo bardzo, bardzo, bardzo zyskuje. No i mam takie właśnie małe, niespełnione koncertowe marzenie, żeby właśnie Pulp zobaczyć na żywo. Czy w Polsce się uda? Miejmy nadzieję. Jak nie, no to zawsze można wykombinować podróż do innego kraju. Już przecież wielokrotnie byłam na koncertach za granicą. Naprawdę, jeśli ktoś ma takie możliwości, to zdecydowanie warto, bo to jednak jest troszeczkę inne doświadczenie. Można pojechać na zespół, którego utwory się zna absolutnie na pamięć, a jednak ten odbiór koncertu w innym kraju czasami daje sporo do zastanowienia i jest zupełnie inny niż właśnie w Polsce, czyli niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. No ale, no wiadomo, nie każdemu się zawsze uda. No ja w tym roku, przyznaję, mam jeszcze kilka takich, można powiedzieć, zagranicznych koncertowych planów. Klarują się już też powoli plany na przyszły rok, no ale o tym wszystkim w swoim czasie. I właśnie gdzieś muszę zmieścić jeszcze koncert Pulp, jak jeszcze będzie jakaś ciekawa data. No a skoro mówimy o koncertówkach, no to jeszcze oczywiście This is Hardcore posłuchamy właśnie teraz.

No tak dziwnie się ten utwór urywa, w zasadzie te brawa po tym utworze. No można powiedzieć, że byliśmy dzisiaj na koncercie i na to na nie byle jakim koncercie, bo koncercie zespołu Pulp. Album nazywa się Life, jest dostępny na CD i na winylu. Właśnie sprawdziłam, że nie będzie tego na DVD, aczkolwiek jest mowa o tym, że będzie film, który będzie opublikowany na jednej z platform streamingowych, trochę mniej znanych, no ale może później trafi na też te bardziej znane platformy streamingowe, bo to chyba też będzie film właśnie będący nagraniem tegoż koncertu. Szkoda, że nie dali DVD, no ale cóż, przyjdzie nam się tylko z tym pogodzić, a Pulp będzie, myślę, że można jeszcze ujrzeć na żywo na co najmniej kilku koncertach. No właśnie teraz z tego, co się orientuję, to głównie właśnie, tak brzydko powiem, obstawiają UK, no ale to się jeszcze może nieco zmienić. No a my skoro już byliśmy w zasadzie w UK, no bo tak można ująć Auto Arena w Londynie, więc UK, no to teraz czas się przenieść za ocean. Albo jak to Amerykanie mówią, over the pond. Tym razem mamy artystę bluesowego, swoją drogą kolejnego artystę bluesowego w ostatnich tygodniach, chociaż wcześniej to też bywały również artystki, no ale raczej właśnie poruszamy się w tym gatunku muzycznym. Artysta nazywa się Dustin Arbuckle, no i on w Polsce już ładnych parę lat temu był, bo pamiętam, że chyba w Promie Kultury grał koncert, na którym miałam okazję być i to był taki bardzo elektryczny ten blues. No i właśnie w sumie taka jest właśnie ta jego nowa płyta, czyli Fight Like a Devil or Run Like Hell, bo w sumie taki jest pełny tytuł tego właśnie albumu, z bardzo ciekawą okładką, która jest opublikowana na środku grafiki zapowiadającej to dzisiejsze wydanie. Mamy tutaj takiego, można powiedzieć, diabełka i napis tytułu, no można powiedzieć, czy na takim okręgu, ale jak się tak przyjrzałam na pierwszy rzut oka, to mogłam powiedzieć, że to jest taki, można powiedzieć, kostka do grania na gitarze. Płyta jest taka bluesująca, aczkolwiek też z dużymi elementami rocka. Znalazło się tam też kilka coverów, ale z tego, co ja się orientuję, to wybrałam utwory, które Dustin napisał sam. O koncertach w Polsce nie słyszałam, no ale przyznaję, że sobie pomyślałam, że fajnie by było na przykład go zobaczyć w Brezo i w Rumunii na festiwalu w przyszłym roku, na Open Air Blues Festival w Rumunii. To będzie chyba 10. jubileuszowa edycja. No i myślę, że fajnie by było, jakby właśnie tam się artysta wraz ze swoim zespołem pojawił. Na razie takiego ogłoszenia nie widziałam, no ale już mogę wam zdradzić, że to jest jeden z moich takich, można powiedzieć, planów koncertowych, właśnie polecieć do Rumunii na festiwal. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. A teraz przed nami Dustin Arbuckle w dwóch utworach.

Dustin Arbuckle and the Damnations, tak się ten zespół nazywa. Wydali już kolejny album studyjny, Fight Like a Devil or Run Like Hell, więc mamy tutaj co do posłuchania. Jak zapewne zwróciliście uwagę, wybrałam dwie piosenki od siebie skrajnie różne. Na początku jedna taka, można powiedzieć, dosyć żywa, dosyć szybka, dosyć mocno rockowa. I mam wrażenie, że troszeczkę z takim, można powiedzieć, sznytem mocno zabawowym. A druga, czyli Always Gone, ta, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, naprawdę taka balladowa, typowa, można powiedzieć, bluesidło. Tak właśnie jest na tej płycie. Trochę takich, można powiedzieć, szybszych piosenek, troszeczkę tych wolniejszych, tych balladowych, ale jakoś tak te dwie bardzo zapadły mi w pamięci, jak przesłuchiwałam właśnie tę płytę. A teraz czas na płytę, której nie myślałam, że kiedykolwiek zagram tego artystę w muzycznych skrajnościach. No ale oddać mu trzeba, że wydał naprawdę świetny album studyjny, w zasadzie drugą część takiej, można powiedzieć, powieści albumowej, no bo One Assassination Under God Chapter 1 ukazała się w 2024 roku w listopadzie, a teraz dosłownie z 3 tygodnie temu ukazało się One Assassination Under God Chapter 2. Oczywiście autorem tego albumu jest Marilyn Manson i artysta tak naprawdę w dzisiejszym wydaniu Muzycznych Skrajności debiutuje, ponieważ nigdy wcześniej go nie zagrałam. Jakoś przyznaję, że aż tak się nie znam na jego twórczości. Aczkolwiek jak chyba rok temu ogłosił wraz ze swoim zespołem koncert na Torwarze, to pamiętam, że próbowaliśmy dostać bilety, no ale po mniej więcej minucie już nie było absolutnie co zbierać. Koncert był absolutnie wyprzedany. W tym roku był akurat w lipcu w Łodzi, czyli w troszeczkę większym miejscu, czyli w Amflas Arenie, no ale tym razem niestety termin mi nie do końca podpasował, więc nie dałam rady tego artysty zobaczyć na żywo, a podobno te koncerty to są naprawdę czymś takim wydarzeniem wartym absolutnie zapamiętania. Dużo się tam dzieje, dużo tam się też podobno dzieje, dosyć takich, można powiedzieć, niecodziennych, dziwnych, czasami wręcz kontrowersyjnych rzeczy. Tak słyszałam od znajomych, którzy kiedyś właśnie Marilyna Mansona na żywo widzieli. No mam nadzieję, że skoro tak szybko wyprzedał Torwar i chyba tam Amflas Arena też dosyć wyprzedał, no to szybko powróci do Polski i może właśnie z tym nowym materiałem, czyli z płytą One Assassination Under God Chapter 2, chociaż być może już fragmenty tej płyty i były w Łodzi. Kto był w Łodzi, niech doznać, co grał, czy były utwory właśnie z nowej płyty, czy czekaliśmy na premierę, bo pamiętam, że koncert akurat Marilyna był chyba jakoś w połowie lipca, więc było mniej więcej miesiąc do premiery oficjalnej, a nie nawet nie miesiąc, bo w sumie chyba, a może, no nieważne, może miesiąc był mniej więcej do premiery tej drugiej części albumu One Assassination Under God. Ja wybrałam dwa utwory, które są dość mocno energiczne, no ale później już będziemy się powoli, można powiedzieć, tak muzycznie nastrajać wieczorowo i tak będzie dosyć spokojnie. Ale najpierw oczywiście Marilyn Manson.

Marilyn Manson ze swojej najnowszej płyty One Assassination Under God Chapter 2, rozdział drugi, czyli tak jakby druga część tego albumu. Teraz się zaczynam zastanawiać, czy będzie część trzecia. No ale to o tym się pewnie dowiemy z czasem. No a ja już teraz przechodzę do ostatniej części dzisiejszego wydania Muzycznych Skrajności, gdzie porozmawiam o zapowiedziach bardziej płytowych niż o płytach. No i zaczynamy od zapowiedzi płytowej od zespołu Nouvelle Vague. 30 października wydają swój już kolejny album studyjny z kamerami. Tym razem na warsztat biorą twórczość zespołu Depeche Mode. Album nazywa się A Date with Depeche Mode i jest to zbiór coverów. Chyba już z jeden albo dwa grałam tutaj w Muzycznych Skrajnościach, bo pamiętam, że była jakaś kompozycja, która zrobiła na mnie spore wrażenie. Poza tym, jakbyście byli zainteresowani, no to Nouvelle Vague ponownie wracają do Polski. Byli w zeszłym roku, jakoś chyba w kwietniu albo w maju, bo pamiętam, że byłam na tym koncercie i naprawdę było co oglądać i było naprawdę fantastycznie. Nie był to może taki stuprocentowo koncert, ale taki koncert z elementami teatralnymi i fajnie to wszystko wyszło. A jeśli macie ochotę, no to na przełomie, w zasadzie na końcu stycznia będą, bo 29 stycznia będą w Gdańsku w klubie Drizzly Grizzly, w Warszawie 30 stycznia w Proximie i we Wrocławiu 31 stycznia w Starym Klasztorze w ramach Ethno Jazz Festiwalu. Jakby ktoś był zainteresowany, to zachęcam, a teraz posłuchamy najnowszego singla zwiastującego właśnie A Date with Depeche Mode, to jest Only When I Lose Myself i to śpiewa Melanie Payne, którą widziałam na żywo i naprawdę zaprezentowała się fantastycznie i jest taką, można powiedzieć, absolutnie stuprocentową francuską, jeśli chodzi o sposób bycia. Taki, można powiedzieć, koncertowy, czy nawet jeśli chodzi o krótką rozmowę po koncercie, bo pamiętam, że wtedy wyszli i podpisywali płytę. No a teraz Only When I Lose Myself.

A Rage with Depeche Mode ukaże się 30 października, a tam kilka naprawdę ciekawych nazwisk pojawia się na setliście tej płyty, no bo będzie oczywiście Phoebe Kildear, którą znam dobrze z koncertu. To z kolei Australijka w 100% taka trochę bardziej amerykańska niż francuska, chociaż trochę tej Francji też w sobie zachowała, bo chyba z tego, co się orientuje, to obecnie żyje we Francji. Do tego na tym albumie będzie też głosu udzieliła Sky Edwards z zespołu Morcima. Niestety spodziewam się, że ona akurat w trasę z Nouvelle-Vague nie wyruszy, żeby zaśpiewać kilka utworów, a ona na przykład śpiewała pierwszy singiel zwiastujący to wydawnictwo, czyli Enjoy the Silence, który myślę, że jakieś 2 miesiące temu prezentowałam tutaj w audycji. No więc czekamy do tego 30 października. No a w styczniu, jakby ktoś chciał, tak jak już wspominałam, koncerty. Polecam serdecznie. Jest to takie, można powiedzieć, trochę inne koncertowe doświadczenie, tak jak już mówiłam, bo ten koncert jest taki dość mocno teatralny. Ja byłam właśnie na koncertach promujących płytę Should I Stay or Should I Go i naprawdę brzmiało to fantastycznie i się naprawdę świetnie bawiłam, szczególnie, że właśnie Nouvelle Vague specjalizuje się w wykonywaniu, można powiedzieć, coverów i robią bardzo ciekawe wersje, no ale skoro mówimy o coverach, czyli o utworach, można powiedzieć powszechnie znanych, no to też często właśnie publiczność sobie podśpiewuje refreny. No a teraz czas już na ostatni utwór w dzisiejszej audycji. Utwór, który absolutnie przegapiłam w maju tego roku, no ale w końcu się gdzieś mi tam pojawił. Dokładnie chyba pamiętam, że słuchałam sobie jednej ze stacji radiowych i ten utwór się pojawił w jednej z audycji autorskich i od razu sobie go zapisałam do zagrania w następnej audycji. Co prawda miało to mieć miejsce w zeszłym tygodniu, ale ta kompozycja się nie zmieściła, więc przeniosłam ją na ten tydzień i przyznaję, miała być dzisiaj na początku, ale lądujemy z nią na końcu. Bardzo ciekawa współpraca, bo mamy zespół On, Kim and the Dirty Jazz, to jest francuski zespół takiego, można powiedzieć, jazzowej awangardy. No i oni wydają chyba właśnie też jakoś w październiku albo we wrześniu swój najnowszy album studyjny zatytułowany Infinity Shakes. A jednym z singli zapowiadających właśnie to wydawnictwo był duet z Melody Gardot, When Colors Turn Grey. Melody Gardot mniej więcej półtora roku miała taką, można powiedzieć, muzyczną przerwę, bo urodziła syna, jak dobrze się orientuję, bo publikowałam posty o narodzinach dziecka jakoś kilka miesięcy temu. No a już widzę, że chyba powoli wraca na scenę, co prawda na trasę przyjdzie nam jeszcze pewnie sporo poczekać. Na koniec będzie When Colors Turn Grey z pięknym głosem Melody Gardot, a ja mówię wam do usłyszenia. Przez ostatnią godzinę była z wami Natalia Ostaszewska i zapraszam was za tydzień.

things too.

0: Marta czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Bisa udah mau.

around you, baby.

barki, leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki, parki.

Love is everywhere.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

zamki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki fajki.

Słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to lśnienie.

to daje się ciemnością albo światłem. Poświećcie do mnie. Jestem nieba, dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam się.

is on your bedroom floor.